0: SK2.
1: SK2.
2: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

0: będę tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: 2 konna.
1: W poszukiwaniu szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia. Przemierzamy cały.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Dziś w Koninie będzie pogodnie, tylko miejscami pojawią się chmury. Temperatura wzrośnie do 17 kresek, a później po południu osiągnie 26 stopni. Jutro możliwe przelotne opady z maksymalną temperaturą do 24 kresek. W czwartek czeka nas sporo słońca i aż 28 stopni na termometrach. Teraz o drogach. Ruch w Koninie jest spokojny. Większość tras przejezdna. Uważajcie przy szkołach i przejściach dla pieszych. Kolejne info pogodowe za pół godziny. Do usłyszenia.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka, a na początek tragiczne doniesienia ze Słowacji. W Tatrach zginął polski turysta. 40-latek spadł z wysokości 200 metrów. Mężczyzna wspólnie z partnerką próbował zdobyć czarny szczyt bez niezbędnego sprzętu. Oboje znajdowali się w bardzo trudnym terenie poza szlakami turystycznymi. Kobieta została bezpiecznie ewakuowana do Starego Smokowca. Benzyna za ponad 7 zł za litr. Tak może być w tym tygodniu. Drożeje ropa z powodu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Po kolejnych wzajemnych ostrzałach wojsk USA i Iranu baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80, a jeszcze na początku lipca było to niewiele ponad $70. Stąd coraz drożej jest też na stacjach paliw.
3: I te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7 zł 20 groszy.
2: Mówi nam Urszula Cieślak z biura Reflex. Sytuację analizuje też rząd, bo jeśli ceny paliw będą zbyt wysokie, to możliwe jest ponowne uruchomienie programu CPN.
1: Agresywne reklamy i wywieranie presji na najmłodszych. Takie zarzuty prezes UOKiK postawił dwóm popularnym twórcom internetowym, Wojanowi i Palionowi. Obaj prowadzą kanały gamingowe skierowane głównie do dzieci. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mieli oni stosować ukryte reklamy i wpływać na decyzje młodych odbiorców. Dzieci znacznie łatwiej ufają internetowym idolom, mówi psycholog Ewa Wilnicka.
4: Tego typu presja jest właśnie formą takiej manipulacji, która ma przynieść dla osoby oferującej, prawda, daną rzecz, ma przynieść korzyść, a jest stratą na pewno psychiczną dla dziecka.
1: Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara do 10% rocznego obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca spółką Wojan Group może zapłacić nawet 2 miliony złotych grzywny.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: SK2 Sport.
1: Robert Lewandowski po raz pierwszy zaprezentuje się dziś jako zawodnik Chicago Fire, na razie podczas klubowego treningu. Wystąpi też na konferencji prasowej wraz z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem. Tomasz Kwiatkowski będzie sędzią VAR półfinałowego meczu Mundialu Francja-Hiszpania. Ten dziś odbędzie się na stadionie w Arlington. Nadal nie wiadomo, czy okazję do sędziowania dostanie jeszcze Szymon Marciniak. Polski arbiter może jeszcze zostać sędzią półfinału Anglia-Argentyna.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: 1, 2, 3 minuty po godzinie 6. Poranna wyliczoneczka za nami, moi drodzy. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Kłaniamy się nisko na tyle, na ile nam brzuchy pozwalają.
9: Mamy tak samo jeszcze trzeci tydzień wakacji i opalenizna coraz ciemniejsza widzę na tobie.
8: No.
9: Ale portfel trochę lżejszy.
8: Taka średnia. Ogólnie wakacje na truje.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
8: Muzyka mamy na 6 na przykład. Natalia Nykiel już teraz o błędzie nam zaśpiewa.
9: Zaraz będzie wesoło z perfektem.

0: O, perfekcyjnie o poranku Wesce 2, najlepsze wakacyjne hity.
1: Także no,
0: takie, że ciekawe, jakie zwierzę tak robi.
1: Ej, poczekaj.
2: Co? Ty masz dzisiaj imieniny?
0: A który dzisiaj jest?
2: 14 lipca.
0: Ty, chyba tak.
1: Chyba. O, proszę bardzo. Kamil, Marcel, Angelina, Stella. Ale także Henryk, Kamila, Włodzimierz, Marcelina, Dawid, Jakub, Izabela, Iga, Damian, Angelika, Franciszek, Bohdan, Felix, Brunon, Kosma, Donald. O, Donald, proszę bardzo. Marcelin, Ulryk i Bonaventura dzisiaj świętują. Świętują w dzień 14 lipca, czyli w dzień łapania za pupę. Ty już wiesz, co ode mnie dostaniesz dzisiaj w prezencie.
0: Wiem, ale wiesz co, łapię się za głowę, bo głupio mi strasznie. Dopiero o tym mi przypomniałeś. Może ja po cukierki skoczę.
1: No właśnie. Ej, posłuchajcie.
0: Co by coś przynieść.
1: Co Kowalski powinien przynieść w swoje imieniny w takim razie? Albo co ja powinienem sprezentować Kowalskiemu, bo ja nie mam pomysłu na żaden prezent.
0: Wydaje mi się, że za to, że zapomniałem cukierków, to chyba zaraz z okazji Dnia Pupy dostanę tego klapsa.
1: No chyba tak, chyba tak. 7268268826 albo Messenger, zapraszam. Poproszę o pomysły na prezent na ostatnią chwilę.

0: Ja głęboko w środku tam jestem naprawdę tak bardzo wzruszony jak Monika Brodka. Dzięki wam serdeczne za te wszystkie lawinowe SMS-y i wiadomości
1: popłakał
0: na Messengerze. Wzruszyłem się strasznie. Dziękuję wam bardzo.
1: Nie mam chusteczek niestety. No dobrze, ale wyszło dzisiaj szydło z worka, że tak powiem politycznie. Okazało się, że Kamil Kowalski ma dzisiaj jakieś imieniny. Ja się nie przygotowałem. Nie kupiłem koledze żadnego prezentu. I tak zbieram teraz opinie od was. To można by było na ostatnią chwilę Kamilkowi tutaj prezentować. Agata z nami. Halo, halo, Agatko.
2: Ja powiem, że też gdzieś świętuję, bo mam 19. rocznicę ślubu.
1: 19. rocznica ślubu to nawet ważniejsza niż imieniny Kamila Kowalskiego.
0: O wiele bardziej.
2: Tak.
1: Dobra, Agata, a posłuchaj, ale gdybyś miała na przykład znaleźć jakiś prezent na ostatnią chwilę, co by to było?
2: To ja bym dała kopertę z drobnymi, na przykład same monety jedno, dwuzłotowe z taką karteczką z dopiskiem. Mówią, że szczęście składa się z małych rzeczy.
1: O, proszę bardzo. Kolejny dowód na to, że rozmiar się nie liczy. Widzisz?
0: Ale to jest świetna sprawa, bo te monety przydałyby się do tych automatów nad morzem albo co są w górach i tam kuleczki są.
1: A, proszę bardzo. No i to się dobrze składa, bo akurat mam... Zostało mi 6 zł na koncie. SK2. To 5 mogę ci dać drobnymi.
0: Będzie dla wszystkich słuchaczy.
1: Tak.
0: SK2 na cukierachy muzyczne. Oskar,
1: jest ich więcej.
0: Ode mnie dla was.

0: to pozwólcie, że ja powtórzę numer telefonu do nas 726 826 826. Dzisiaj proszę o pomysły na prezent na ostatnią chwilę, bo się w ostatniej chwili dowiedziałam, że mój ukochany tutaj współlokator tego studia, czyli Kamil Kowalski, obchodzi dzisiaj imieniny rzekomoż. Podobnie tak mówi kalendarz przynajmniej.
1: Tak ktoś wpisał.
0: 726 826 826 albo Messenger. Proszę nagrywać głosóweczki, proszę pisać do nas SMS-y, proszę pisać do nas wiadomości, proszę się nagrywać na naszą tą sekretarkę radiową. Ona na was czeka. A ja już widzę, że mój kolega Kamil Kowalski, który dzisiaj ma imieniny, ma gazetkę w ręku, czyli będzie przegląd prasy poranny.
1: Tak sobie zajrzałem tutaj na drugiej, trzeciej stronie Superaka, że ekstra długie wakacje czekają posłów. No bo to faktycznie, praktycznie już za chwilę, bo w sierpniu zaczynają najdłuższe chyba w swojej karierze, bo przed politykami aż 33 dni urlopu od roboty w Sejmie.
0: Proszę bardzo.
1: Czyli przez 33 dni nic nie będą robić.
0: No, u posłów to dzień jak co dzień.

0: dobrej muzyki.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.
3: Dziś w Koninie zapowiada się mieszanka słońca i chmur. Rano termometry pokażą 18 kresek, co zapewni przyjemny start dnia. Po południu temperatura wzrośnie do 26 stopni, a wieczorem pozostanie podobnie, z lekkim zachmurzeniem. Na drogach w Koninie sytuacja jest spokojna, ale warto zachować ostrożność w centrum i na drogach wylotowych. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 Konin zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę. Kolejne info pogodowe za pół godziny. Do usłyszenia.
4: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Na Bliskim Wschodzie wrze. Iran ostrzelał 2 tankowce w cieśninie Ormus należące do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zginęła 1 osoba, 8 zostało rannych. Amerykańska armia zapowiedziała kolejną falę ataków na irańskie cele. Nie ma europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku prokuratury o wydanie ENA. Orzeczenie to jest niezaskarżalne, a więcej o tym w newsach o 7.00. Niespodziewany finał akcji ratunkowej w Wenezueli. Wśród osób uratowanych w podwójnym trzęsieniu ziemi jest ukrywający się 47 lat terrorysta ETA. Baskijski separatysta ukrywał się w Ameryce Południowej po dokonaniu zamachu terrorystycznego w 1979 roku w kraju Basków na północy Hiszpanii. Zginęło w nim 2 hiszpańskich żandarmów.

0: sercu może.
1: Ja nic nie chowam, bo nic nie mam niestety. Kamil Kowalski ma dzisiaj imieniny, ja mu nic nie kupiłem, już czekam na te propozycje od was. Co to można na ostatnią chwilę takiemu człowiekowi sprezentować, żeby był zadowolony? 726-826-826. Fajnie, że się odzywacie też na Messengerze. Monika rzuca swoją propozycję.
2: Leć szybciutko, zrób mu jakąś kawę i będzie okej.
3: Kawka. Tylko ten, o tej porze, 6:37, ja to w ogóle kawy nie pijam nawet.
1: Ale Monika radzi, żeby ci zrobić, a co ty z nią zrobisz, to już nie jest tutaj mój interes, no. Ja ci zrobię.

0: A kto spragniony jest kawy w Radiu SK2, to teraz sobie może podejść do ekspresu, nacisnąć przycisk i sobie tej kawy zrobić. Bo co?
1: Bo ja Jarząbek tak zrobił przed chwilą.
0: No, wyobraźcie sobie, poszedłem zrobić kawę Kowalskiemu i jej nie zrobiłem, dlatego że zrobiłem sobie, ale zrobiłem dobry uczynek, dlatego że to ja Jarząbek, nalałem cały zbiornik wody do ekspresu, dzięki czemu wszyscy inni już nie będą musieli dolewać. Wszyscy inni będą sobie mogli podejść i kliknąć tylko ten przycisk i sobie zrobić kawę, bo ja, Jarząbek, dolałem cały zbiornik wody do ekspresu. Jestem bohaterem w naszej firmie.
1: Tak, to Jarząbek, ty w laniu wody jesteś najlepszy. SK2

0: tylko w Radiu SK2 potrafimy tak zagiąć czasoprzestrzeń, że we wtorek mamy piątek od Lambery na 5 minut do godziny 7.
1: Tutaj się nie mylimy, tylko najlepsze polskie hity, ale za to pewien Szwed się tutaj, czytam w internecie, Jarząbku, pomylił sobie szwedzki stół z tym restauracyjnym, bo uwaga, zjadł i wypił w restauracji za ponad 400 zł.
0: Tak.
1: Nie zapłacił facet. Wyszedł i teraz sąd postanowił, że za to pójdzie na 15 dni do aresztu.
0: Panie Szwedzie,
1: za to, że nie zapłacił za jedzenie w restauracji.
0: Panie Szwedzie, proszę się nie martwić, podobno w polskich więzieniach też dobrze karmią.
2: Wiesz, że ten żurek jest ze Sheratona? Tylko talerz taki byle jaki dla niepoznaki.
3: To? A co masz na drugie, cwaniaczku?
2: Borowiki z patelni, Chateaubriand. A może ginesika chcecie?

0: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
6: I po reklamie.
7: Dziś w Koninie czeka nas zmienna pogoda. Rano trochę słońca, trochę chmur, a temperatura osiągnie 18 kresek. Nie będzie potrzeby sięgać po parasol, bo deszczu nie przewidujemy. W ciągu dnia temperatura wzrośnie, a termometry pokażą 26 stopni. Wiatr będzie słaby, więc nie musimy się martwić o przewianie. Wieczorem nadal będzie pogodnie i ciepło, a temperatura utrzyma się na poziomie 26 kresek. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Konin wiadomości.
8: Bach. Jest siódma, News SK2, Anna Łobocka. Prokuratura nie wyklucza kolejnego wniosku o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd odmówił wydania ENA wobec byłego ministra sprawiedliwości, który przebywa w USA. Skąd taka decyzja, o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
9: Zdaniem sądu nie wykazano, że Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub będzie podróżował na jej teren. Drugi wniosek dotyczył Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i też nie został uwzględniony.
10: To są niezaskarżalne postanowienia. One mogą być zmienione w każdej chwili w zależności od zmiany okoliczności.
9: Mówi sędzia Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie, a minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek nie wyklucza kolejnego wniosku o ENA.
11: Szanujemy decyzję sądu, ale nie zgadzamy się z taką interpretacją prawa. W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli.
9: Ostateczna decyzja w sprawie wniosku zapadnie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem postanowienia sądu.
8: W Paryżu narada sojuszników Ukrainy, a nad Kijowem rosyjskie rakiety. W nocy Rosjanie uderzyli pociskami balistycznymi. Nie ma informacji o ofiarach czy rannych. Do ataków doszło kilka godzin po zakończeniu spotkania koalicji chętnych w Paryżu. W spotkaniu wzięło udział 40 krajów. Dołączyły Mołdawia i Macedonia Północna. Zgodziliśmy się na zorganizowanie kolejnego spotkania koalicji chętnych na Ukrainie. Przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. W spotkaniu wziął też udział premier Donald Tusk. Puma uciekinierka trafi do poznańskiego zoo. To dzięki współpracy z Centralnym Azylem dla Zwierząt, który będzie szukał miejsca docelowego dla kota, mówi Remigiusz Koziński, rzecznik poznańskiego zoo.
12: My nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby tutaj pumy mogły przebywać. Natomiast mamy odpowiednie warunki, żeby pumy mogły być na takim okresie kwarantanny i poczekać, najpierw przejść kwarantannę, badania weterynaryjne i to wszystko u nas przejdzie.
8: Nie wiadomo, skąd pochodzi zwierzę oraz jak znalazło się w lesie w województwie zachodnio pomorskim.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: SK2 Sport.
8: Robert Lewandowski już za oceanem. Napastnik zostanie dziś zaprezentowany jako piłkarz Chicago Fire. W ostatnich dniach Lewy przygotowywał się w ośrodku Legii pod Warszawą. Odwiedził też amerykańską ambasadę. Przy okazji tej wizyty ambasada wrzuciła z Lewym krótkie nagranie.
15: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
8: Dziś po południu Lewandowski weźmie udział w pierwszym treningu, po tym odbędzie się konferencja. Polski napastnik podpisał kontrakt z Chicago Fire 29 czerwca. Klub, nazywany popularnie Strażakami, istnieje od października 1997 roku.
13: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: 3 minuty po godzinie 7. Żarcik taki mam.
16: A, no to...
15: Uwaga, pytanko.
16: Dobrze, że uprzedziłeś.
15: No, jaki wakacyjny kierunek najczęściej wybierają posłowie? Tak mi teraz do głowy przyszło.
16: No nie wiem, no.
15: Greckie Saloniki.
17: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
16: Ciekawe, czy te Saloniki też są VIP. Tak czy inaczej, my do Grecji zapraszamy teraz Madam Cykady na Cykladach.
15: Możecie poczuć się jak w takim Saloniku VIP.
16: A jak, z nami zawsze.
18: Bardzo, bardzo

0: fajny ten Dawidek.
1: Oczywiście, że fajny. I zasłużył na piąte miejsce na naszej polskiej gorącej dwudziestce. Co prawda zaliczył delikatną obsówkę, delikatny spadek, ale wszystko możecie jeszcze naprawić. SK2.pl, tam zawsze was odsyłamy, że jeżeli chcecie zagłosować na naszą listę hitów.
2: Każdy się potyka, polskie odliczanie trwa. Wasza lista, lista polska, lista wakacyjnych top 20 polskich największych hiciorów. To wy decydujecie, kto znajdzie się na którym miejscu. SK2.pl, tam wskakujcie. No, a to zawsze są idealne hity na hamak, na leżak, na plażę.
1: Każdy zawsze narzeka, prawda, że albo to wyboru nie ma, albo to od mojego głosu nic nie zależy. Wręcz przeciwnie, moi drodzy. No udowadniamy to my. Tylko trzeba po prostu chcieć. Trzeba wziąć ten telefon do ręki, trzeba wejść, nie wiem, odpalić komputer, wejść na tą SK2.pl i dać plusika na przykład, jak coś się podoba. A się z tobą mikrofon.
2: Każdy głos się liczy i wszyscy mają głos. Nawet dzieci i nawet ryby.
1: Nie się liczy, tylko z duńczyk liczy.
3: Gorąca polska dwudziestka.
4: Głosuj na swoje ulubione numery.

0: O właśnie, a to może będzie też dobry pomysł, żeby ci sprezentować jakieś słowo na K, mój drogi. Tak na szybko, bo ja szukam dzisiaj pomysłu na szybki prezent dla Kowalskiego, bo się obudziłem z ręką, wiecie w czym. Okazało się, że mój przyjaciel tutaj ma imieniny dzisiaj, a ja nic dla niego nie mam. I fajnie, że dzwonicie na 726-826-826 z waszymi propozycjami.
1: Ja wam bardzo dziękuję też za życzenia, bo naprawdę jestem mega wzruszony.
0: Życzę ci dobrze czy źle?
1: Posłuchajmy.
0: No, nie wiem, jak ci życzą, no to ty czytasz. Dobrze, zobaczymy. Nie,
1: dobrze.
0: Prezent. Jaki prezent na szybko można prezentować? Proszę bardzo.
2: Kamil, to zależy, co chcesz. Czy chcesz przeżyć przygody na lądzie, na wodzie, pod wodą, w powietrzu? Bo wiesz, kupowanie prezentu na ostatnią chwilę to również kwestia doświadczenia i poznania tej osoby oraz pobudzanie wyobraźni. Ja bym ci dała voucher. Ale nie do końca na to. Pozdrawiam.
0: A, widzisz, voucher. Czyli talon. Talon, powiedzmy, na dwie rzeczy. I jedną z tych rzeczy niech będzie balon.
1: Czyli jednak w powietrzu.
3: Eska.

0: Zaskoczę was tym, że mamy już 25 minut po godzinie 7, za chwilę skrót newsów w Radiu SK2.
1: A ja was zaskoczę tym, że w Polsce, jest taka informacja tutaj w internecie się pojawiła, powstanie w Polsce 12 nowych miast i to już w przyszłym roku od 1 stycznia.
0: Ojejku, jejku, to się trochę przestraszyłem tym, bo jak tak dalej pójdzie i tych miast będzie tam, na, tak tam przybywać, 12
1: coraz więcej,
0: rok,
1: coraz
0: prawda?
1: Więcej z roku na rok, może to, tak być.
0: Gdzie my będziemy jeździć na wakacje na wieś?
2: SK2.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw.

0: Media.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo e-obuwie wie.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Auchan przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online. I po reklamie.
1: Na drogach w Koninie poranny ruch w pełni. Kierowcy powinni uzbroić się w cierpliwość, bo na głównych trasach sporo aut. Warto zachować ostrożność, zwłaszcza na skrzyżowaniach. Co z pogodą? Dzisiaj będzie przyjemnie. Temperatura wzrośnie do 19 kresek, choć niebo zasłonią chmury. Po południu słupki rtęci pokażą 26 stopni, a wieczorem utrzyma się podobna temperatura z przewagą chmur. Po więcej zapraszamy na sk2.pl. Kolejne info pogodowe za pół godziny. Do usłyszenia.
2: 7.30 newsy SK2, Anna Łobocka. Rekordowe upały zagrażają ponad 100 milionom Amerykanów. Fala gorącego powietrza rozciąga się od Los Angeles po Boston. Wiele miast na zachodzie USA odnotowało temperatury sięgające 46 stopni Celsjusza. Teraz Estonia, gdzie w szkołach oklejane są szyby w oknach. To na wypadek ataku dronów. Folia ma utrzymać szybę w całości, tak by jej odłamki w razie eksplozji nie zraniły uczniów i nauczycieli. Dotarli do ćwierćfinału, ale byli witani jak mistrzowie. Piłkarze reprezentacji Norwegii wrócili do kraju po odpadnięciu z mundialu. Spotkali się wczoraj z królem Norwegii, przejechali odkrytym autobusem i wiosłowali z 90 tysiącami kibiców.

0: Ja też bym ci dał wszystko to, co mam, mój drogi. Naprawdę, dzisiaj szczególnie w imieniny Kamila.
1: Górą szczęścia i tak już jesteś.
0: Tak, tak. Justyna napisała na Messengerze, jeżeli chodzi o ten prezent na ostatnią chwilę. Justynka podrzuca taki pomysł. Wejdź na jakąś stronkę z wakacjami i kliknij jakiś last minute i masz na szybko prezent. Proszę, pozdrawiam Justyna.
1: No to można kliknąć wyska2.pl, na przykład Polska jest najfajniejsza przy okazji. No, tam jest wypad do hotelu pięciogwiazdkowego.
0: To se kliknij w takim razie.
1: Okej. Okay.
0: Kolejny pomysł na prezent last minute, proszę bardzo.
2: Dzień dobry, Mariusz z tej strony. Ja na ostatnią chwilę bym skoczył do sklepu monopolowego i kupił coś fajnego pakowanego. To jest taki szybki prezent. Ja bym się z takiego prezentu cieszył.
0: Coś w monopolowym? Coś pakowanego?
1: Paluszki. A, no, cebulowe, ulubione.
0: Na pewno o to chodziło. Tak. SK2. Dobrze, to ja
1: taki prezent, że aż paluszki lizać.

0: wciąga węgiel. Roxana, Węgiel Westy, 2 o poranku.
1: 13 minut zostało do godziny 8, moi drodzy. Patrzymy, co tam internet przygotował dla nas.
0: Ale jazz.
1: Jaja chciałeś powiedzieć.
0: Jaja.
1: Chciałeś mieć jaja.
0: Prezerwatywy podrobione z Chin trafiły do Europy. 200 tysięcy sztuk podrobianych.
1: Naprawdę? 200 tysięcy? Jak oni to zrobili? Nie, autobusy im popodstawiali, czy co? 200 tysięcy sztuk poszło w Europę.
0: Zapakowali do kartonów prezerwatywy i podpisali jako zabawki, żeby uniknąć kontroli. Więc podpisali je jako zabawki.
1: Skąd te prezerwatywy?
0: Z Chin.
1: Chińskie prezerwatywy zalały europejski rynek, moi drodzy. A, czyli tak.
0: Podpisane jako zabawki.
1: Chińczycy zadeklarowali to jako zabawki. Cwaniaki. Oni wiedzieli, co się święci. Oni wiedzieli, że to w sumie logiczne jest, że jak taka prezerwatywa pęknie, to za 9 miesięcy rzeczywiście będziesz miał w domu mnóstwo zabawek. SK2. Z Chin na przykład.

0: Niektórzy mogli powiedzieć, że to brzmi jak groźba, taka na przykład. Bo jakby teściowa do ciebie przyjechała na weekend, prawda?
1: Będę stował.
0: Tak zaśpiewała. Mamy
1: lemoniadkę
0: pięć...
1: by na pewno bardzo dobrą zrobiła, jak lemon przed chwilą zaśpiewał.
0: 5,5 minuty do godziny 8. Po 8 gramy w Państwa Miasta i w tym momencie można się już zgłaszać. Przyjmujemy SMS-y, przyjmujemy wiadomości na Messengerze. 726-826-826 to numer telefonu, pod którym się zgłaszacie SMS-owo. No i Messenger tam, pamiętacie, zostawiajcie numer kontaktowy do siebie, żebyśmy mogli ewentualnie do was oddzwonić. Ja sobie patrzę, wiecie co, wziąłem tą gazetkę dzisiejszą kolorową i patrzę tak. W Gdańsku słoneczko i chmurka, proszę bardzo. W Białymstoku trochę deszczyku będzie. W Lublinie deszczyk. Warszawa burza. W Krakowie będzie słoneczko i trochę chmurki i ogólnie tak ma wyglądać dzisiejszy dzień, jeżeli chodzi o pogodę.
1: Powiem ci, że niezły z ciebie pogodynek, ale wiesz? Teraz wy zabawcie się w takie pogodynki jak Jarząbek przed chwilą i napiszcie po prostu zamiast gram, jaka jest u was pogoda za oknem, jaka jest u was aura. Pogoda się zmienia, dobra zabawa zostaje, tak zgłaszamy się do Państw Miast.
0: 726-826-826 albo Messenger. SK2.
2: Ciągle zbyt posępną.

0: biznesowej i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzji i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Na drogach w Koninie poranny szczyt daje się we znaki, szczególnie na trasie warszawskiej, czyli drodze krajowej 92 w kierunku Warty. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo ruch jest wyraźnie spowolniony, zwłaszcza na odcinku do wału Tarejwy. Co z pogodą? Słupki rtęci pokażą 20 kresek, a niebo będzie mieszanką słońca i chmur. Po południu temperatura wzrośnie do 26 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Konin. Wiadomości.
8: Jest 8 News SK2, Anna Łowocka. Politycy potępiają wydarzenia w Bielsku-Białej, a przed śledczymi kolejne przesłuchanie. Na pytanie prokuratora ma odpowiadać mężczyzna, który zaatakował w miejskim autobusie dziewczynki z Ukrainy. Zapadnie też decyzja o ewentualnym wniosku o areszt dla zatrzymanego. Na incydent odpowiedzieli politycy, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
9: Państwo reaguje stanowczo. Każda osoba, niezależnie od narodowości, ma prawo do bezpieczeństwa. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek komentuje te wydarzenia.
10: Na swoją była Ukrainę.
11: No, a co pan tak mówi na mnie?
10: Ty, co to nie masz?
11: Może
10: co
11: robi? Nie dotykać?
10: Tak?
9: Ten atak potępił też prezydencki minister Marcin Przydacz, który na antenie Polsatu News zaapelował: to, że nie zgadzamy się z ukraińską władzą, nie powinno się przekładać na zwykłych ludzi. Sprawą zajmuje się prokuratura w Żywcu.
8: Przypomnę, w niedzielę pochodzące z Ukrainy 11-latki zostały zaatakowane przez mężczyznę podróżującego tym samym co one autobusem miejskim w Bielsku-Białej. Nocne burze dały się we znaki mieszkańcom Tarnowa i okolic. Strażacy od północy wyjeżdżali do zdarzeń związanych z intensywnymi opadami. Najczęściej wypompowywali wodę z zalanych piwnic, udrażniali kratki ściekowe i usuwali skutki podtopień. Przez chwilę w części miasta nie było też prądu. Uwaga, kierowcy, zablokowana ekspresowa 7 w Świętokrzyskiem. Na wysokości Jędrzejowa zapalił się ciągnik siodłowy z naczepą, mówi Marcin Bajur ze Straży Pożarnej.
12: Pojazd ten przewoził papier w rolkach. Obyło się bez osób poszkodowanych, jednak droga ekspresowa S7 w kierunku na Kraków jest w miejscu zdarzenia całkowicie zablokowana.
8: Na miejscu pracują służby. Utrudnienia na trasie mogą potrwać kilka godzin.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: SK2 Sport.
8: Zderzenie dwóch potęg w pierwszym półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Wieczorem Francja zmierzy się z Hiszpanią. To dwie drużyny od początku liczące się w walce o finał. Francuzi nie przegrali jeszcze na Mundialu. Z kolei Hiszpanie podczas turnieju stracili tylko jedną bramkę. Początek spotkania o 21:00, a jutro drugi półfinał między Anglią a Argentyną. W Chicago dziś reprezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Ale do tego miasta dotarli też polscy siatkarze. Rozegrany zostanie w nim ostatni turniej Ligi Narodów. Pierwsze spotkanie Polacy rozegrają jutro z Bułgarią. Zawody wyłonią uczestników turnieju finałowego.
13: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: 3 minuty po godzinie 8. Dzisiaj oprócz święta Kamila Kowalskiego, czyli jego imienin, są też inne święta.
17: Dzień łapania za pupę, dzień rekina i dzień światowy jeszcze szympansa.
16: To ja chciałbym tylko powiedzieć, że posłuchajcie, jeżeli nie macie na przykład walentynki na 14 lutego, prawda, to wyobraźcie sobie, w ogóle się nie przejmujcie, bo wiecie, jak mało osób ma rekina na dzień rekina?
15: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
17: Dzień rekina to jest twoje święto, Jarzy.
16: Dlaczego?
17: Bo mówią o tobie na mieście, że jest z ciebie gruba ryba.
16: Nie, tam. Zwykła płotka.
17: A Urszula coś chce ci powiedzieć.
16: Od lat zakochana jestem w tobie. Dziękuję.

0: Ciekawe, co na to inspektorzy BHP.
1: Nie wiem, ale to jest ulubiona piosenka świętego Mikołaja. No, Top Sand and Grace vs. dwa i ich dach, 12 minut po 8. No
0: Święty
1: to teraz
0: przyjdzie za pół roku jakieś chyba, z tego co jak dobrze liczę.
1: Z Finlandii
0: teraz właśnie do Finlandii nie lecimy, mój drogi. W Finlandii jest kryzys.
1: Jest kryzys, jest taka miejscowość Kumo. Kumosz, no. Nazywa się Kumo, we wschodniej Finlandii.
0: Kumocie!
1: I tam jest coraz mniej żabek, znaczy nie żabek, ludzi jest coraz mniej. Wyludnia się tę miejscowość i wpadli na pomysł, że aby było coraz więcej mieszkańców, będą rozdawać mieszkania. I to za 1 euro.
0: A problem tylko w
1: tej finlandzkiej miejscowości Kumo.
0: Problem tylko w tym, że chętnych jest mimo wszystko cały czas brak. W sensie ludzie nie chcą brać tak po taniości tych mieszkań. Po prostu nie ufają Finlandii, bo boją się, że no jak to w Finlandii, nie mogą zostać nabici w butelkę. Best.

0: Z tego, co patrzę na ten, na prognozy pogody i na to, co piszecie w SMS-ach i na Messengerze, to lato wcale nie stygnie. Robi się coraz bardziej gorąco, a za chwilę zrobi się naprawdę gorąco.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
4: I to bardzo, bardzo gorąco, bo witamy dwie dziewczyny, uczestniczki naszej zabawy Państwa miasta na literkę B, Basię i Beata. Dzień dobry.
5: Cześć.
0: Dobra, mamy dwa razy dzień dobry, to znaczy, że jesteśmy wszyscy w komplecie. To ja szybko w takim razie przypominam zasady naszej zabawy. Zasady się nie zmieniają, ale warto o nich wspomnieć. Otóż tak, mamy koło i z koła losujemy dla każdej z was po literce, a później wy, dziewczyny, podajecie hasła, które muszą się zaczynać na daną literę w danej kategorii. I teraz ważne, nie można pominąć kategorii, nie można mówić w takim razie dalej, nie zmyślać, odpowiadać poprawnie, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, jest niepoprawne, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby już poprawne. Są jokery na kole. Która z was wylosuje jokera, będzie mogła sobie wybrać literkę dla siebie. No i która z was w 20 sekund odpowie na więcej haseł, ta zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Ta, która odpowie na mniej haseł, zgarnia prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
5: Tak, jasne.
0: Dobra, to mamy dwa jasne. W takim razie Basia jako pierwsza dzisiaj. Dla Basi kręcimy w prawo czy w lewo?
5: W lewo.
4: Mocno czy słabo?
5: Mocno.
0: Mocno w lewo.
4: Mocno, dobrze. Dzisiaj tak jest jedzone kanapka z sałatą, z wędlinką, z pomidorkiem.
0: Widziałem.
4: I co wyskoczyło?
0: Mamy literkę, droga Basiu, literka R. Literka R. Dobra.
4: Silnik tak pracuje w samochodzie diesel, przeważnie.
0: No, przeważnie. Dobrze, Basia, wszystko jasne?
5: Jasne.
0: Dobrze, to ja poproszę na literkę. Literkę R. Poproszę o państwo.
5: Rosja.
0: Miasto.
5: Radom.
0: Znana postać.
5: Robert Makłowicz.
0: Roślina.
5: Róża.
0: Kolor.
5: Różowy.
0: Zawód.
5: Rolnik.
0: Samochód.
5: Renault.
0: Imię.
5: Robert.
0: Imię już za późno, imię już na mnie weszło do zabawy, ale... No, Basia, powiem ci szczerze, nieźle. 7 punktów. 7 punktów
5: dobre
0: dla Basi.
5: Śniadanie.
0: Dobra, się to od śniadania wszystko zależy.
4: To będzie szczęśliwa siódemka, proszę.
0: Zobaczymy, czy Beata zjadła lepsze śniadanie. Beatko, 7 punktów do pobicia.
5: Kręci... Ja jestem przed śniadaniem, więc jeszcze nie jadłam.
0: To jesteś głodna zwycięstwa w takim razie.
4: Tak. Właśnie.
0: W prawo czy w lewo?
5: W lewo.
4: Mocno chcesz, czy delikatnie, jak bez śniadania?
5: Delikatnie
0: w lewo poprosimy.
5: Tak.
0: O, jak delikatnie, jak smyrnął to koło.
4: To jest tak, jak masełkiem po kanapce.
0: Uwaga, koło zatrzymało się na literce C. Trzecia litera alfabetu. C.
5: Okej, dobrze.
4: No to w takim razie, Beata, potrzebuję od ciebie na literę C państwo.
5: Chiny.
4: Miasto.
5: Cieszyn.
4: Tytuł serialu, filmu.
5: Conan.
4: Imię.
5: Cecylia.
4: Roślina.
5: Cytryna.
4: Potrawa.
5: Chałuba.
4: Zawód.
5: Cieśla.
4: Samochód.
5: Cytron.
4: Znana osoba już na C. Nie pozwolił nam na to czas, by odpowiedzieć na to pytanie i liczymy. Jarząbek jakiś skupiony. Jejku, nawet mu brewka nie drgnie.
0: No, ile ty policzyłeś?
4: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.
0: Tak, 8 i teraz tak. Basia. Beata, przepraszam.
4: Sprawdzałeś kogo? Conana?
0: Sprawdzałem i wszyscy. Powiedziałaś film Conan.
5: Tak.
4: Conan, barbarzyńca.
0: Tak, no właśnie, moja
5: nie
0: droga.
5: Właśnie.
0: Jest tak, Conan barbarzyńca. Jest Conan niszczyciel. Jest kolejny film Conan barbarzyńca.
4: Wszyscy Conan.
0: Tak, ale poczekajcie, jeszcze sprawdzę. Jeszcze Conan film. Czy na pewno
4: serial?
0: Nie ma... Może jest serial?
4: Serial był taki, pamiętam kiedyś. Jest Conan serial, jest. Conan serial TV 1997-98.
0: Proszę bardzo,
4: jest
0: jednak.
4: Serial telewizyjny.
0: Rzutem na taśmę. Tak, dobrze.
4: Nawet powiem ci, że chyba oglądałem czasami, jak jadłem śniadanie.
0: Jejku, kochany, 8 do 7, to jest nieprawdopodobne. Dobrze, że ja ciebie mam, Kamilu. Dobrze, że Beata ciebie ma w takim razie.
4: Dobrze, że mamy Wikipedię.
0: Tak jest.
5: Bardzo dziękuję.
0: Proszę bardzo, prezent marzeń rzutem na taśmę leci do Beaty, prezenty pocieszenia lecą do Basi, a państwa miasta wracają w poniedziałek. Co jutro jest?
4: Środa.
0: po ósmej.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Zobaczcie, jak to jeden serial, niszowy serial, potrafi załatwić komuś prezent marzeń. No, takie rzeczy też się zdarzają.
1: Jedna osoba pocodała kolej drugą.
0: Tak jest.

0: promocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
0: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: I po reklamie.
2: Dziś w Koninie zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 20 kresek, a niebo będzie raczej pochmurne, choć słońce czasem się przebije. Ciśnienie stabilne, więc nie powinno być niespodzianek. Po południu temperatura wzrośnie do 26 stopni. Na drogach w Koninie sytuacja jest spokojna. Większość ulic przejezdna, ale pamiętajmy, by zachować ostrożność. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 Konin wracamy do polskich hitów. Kolejne info pogodowe za pół godziny. Do usłyszenia.
3: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Uwaga na burze w 10 województwach. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą w południowej połowie kraju, od Gorzowa Wielkopolskiego po Zamość. Możliwe są porywy wiatru do 70 km na godzinę, do tego opady gradu i ulew. Francja świętuje z okazji 14 lipca. W defiladzie w Paryżu wezmą udział żołnierze koalicji chętnych i Ukrainy. Pałac Elizejski zapowiadał, że będzie demonstrować przebudzenie strategiczne Europy. Najważniejsze święto narodowe Francji obchodzone jest w rocznicę zburzenia Bastylii, które zapoczątkowało rewolucję francuską. Atlanta zaostrza środki bezpieczeństwa przed meczem Anglia-Argentyna. Półfinał mundialu odbędzie się jutro. W przeszłości dochodziło do starć między kibicami obu krajów ze względu na wzajemną niechęć po wojnie o Falklandy w 1982 roku.

0: To była nowość od Sanach w SC2.
1: No to teraz starość od SK2. Bo wracamy do starych newsów, które kiedyś gdzieś tam sobie żyły, ale minęły i być może o nich już nie pamiętamy. No to my wam przypominamy tak naprawdę, co się stało tego dnia, ale nie tego roku.
2: Takie newsy spod pajęczyny, które wyciąga Arturo przeważnie, bo ja to się boję pająków.
1: Tak, zdmuchnę kurz teraz.
2: Ale news. Pijany 25-latek próbował odjechać pociągiem ze stacji Rzeszów Główny, tutaj czytam na tych żółtych stronach gazety. 25-letni mężczyzna wdarł się w nocy do kabiny sterowniczej podmiejskiego składu i usiłował go uruchomić. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei musieli użyć siły, bo pijany mężczyzna nie chciał dobrowolnie opuścić pociągu. Tak pisała Wirtualna Polska 14 lipca 2014 roku.
1: Widzicie? I tak się kończy niezdrowy pociąg do kieliszka. O jedną kolejkę za dużo.

0: 2. Polska jest najfajniejsza.
1: Dzisiaj znowu ktoś będzie o to walczył, o to, czyli o wyjazd do luksusowego hotelu. W tym tygodniu rozdajemy, czy inaczej, wywalczycie o klucze do pokoju w hotelu Mikołajki Destigo.
2: Ciekawe, kto będzie tym szczęśliwcem, to okaże się w piątek, ale na dobrej pozycji, bo na pierwszej z koszulką lidera jest Asia, która udzieliła 8 dobrych odpowiedzi i jedną ma złą, ale spokojnie, to jest wynik do przeskoczenia. Nie takie rzeczy się robiło.
1: Oczywiście.
2: Wczoraj na przykład też zadawałem tak sobie dla zabawy pytania Jarząbkowi w naszej zabawie Polska jest najfajniejsza i Jarząbek odpowiedział na 10 pytań.
1: Tak.
2: Pomijając to, że fakt, że na wszystkie źle.
1: No bo ty takie pytania zadajesz, no. No wyobraźcie, no jakbyście odpowiedzieli na pytanie, czy Kopernik był astronautą?
0: SK2. Polska jest najfajniejsza.
1: I o tym doskonale wiedzą imigranci, prawda?
2: Że Polska jest najfajniejsza.
1: Oczywiście, tak. Że tak. No i teraz od emigrantów na falochronie.
2: A czy Kopernik był astronautą? No ja żeby odpowiedział nie wiem. No. A nie odpowiada się nie wiem w naszej zabawie,
1: jest
2: tylko
1: tak albo nie.
2: Tak albo nie.
1: No, dzisiaj wiem, że Kopernik była kobietą.
2: No i... I jeszcze jedno, pamiętajcie, że jak wskoczycie do naszej zabawy Polska jest najfajniejsza i uda wam się wygrać, to potem jedziecie do tego wypasionego hotelu w Mikołajkach,
1: no,
2: a tam ryby można z balkonu łowić,
1: zgłaszacie,
2: bo to hotel na jeziorze.
1: Zgłaszacie się na ask2.pl.

0: Szkoda. Szkoda, że ten utwór trwa tylko moment, bo tylko 3 minuty i 7 sekund. Mógłby trwać dłużej.
1: Zakochany Jarząbek w Kaśce Sienkiewicz i jej momentach.
0: Nie, no ten kawałek jest po prostu piękny, no bo no, aż chce się
1: to
0: go słuchać.
1: To zagłosuj na niego w gorącej polskiej
0: budzie. I tak zrobię właśnie. O, i kto mi zabroni?
1: A ciekawe, na kogo teraz będziesz głosował w tym meczu półfinałowym?
0: Bo dzisiaj Francja gra. Francja-Hiszpania. Francja-Hiszpania dzisiaj.
1: No. A gazety w sumie tak samo piszą. Zobacz, o, jaki duży nagłówek w gazecie. Mbappé, on z Francji, nie?
0: To Francuz.
1: Mbappé może być najlepszy w historii.
0: Proszę bardzo, chociaż Francuzi pewnie woleliby, gdyby Mbappé był najlepszy z WF-u.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sygut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
12: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
13: Na drogach w Koninie teraz spory ruch na moście Unii Europejskiej w stronę centrum. Szczególnie ciasno jest przy rondzie na Poznańskiej i Kleczewskiej. Ulica Wałta Rejwy od Żwirki i Wigury w kierunku Kolskiej i Świętojańskiej też nie zachwyca płynnością. Co do pogody, przed południem słupki rtęci pokażą 21 kresek. Na niebie będzie sporo chmur, ale i trochę słońca. Po południu temperatura wzrośnie do 26 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Konin wiadomości.
14: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Głównym tematem gwarancje dla Ukrainy po ewentualnym zawarciu pokoju. Premier zabrał głos po spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu. Donald Tusk przekazał, że we francuskiej stolicy padły kluczowe z naszego punktu widzenia ustalenia. W Polsce na jesieni mają odbyć się pierwsze ćwiczenia wojskowe z udziałem państw koalicji chętnych.
15: I będą to ćwiczenia, które przygotują całą koalicję do takich realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale także dla regionu. Polska będzie gościła żołnierzy amerykańskich, nie tylko amerykańskich, ale także brytyjskich i francuskich. Na razie to są ćwiczenia.
14: Premier skomentował też atak na ukraińskie dzieci w autobusie w Bielsku-Białej. Incydent nazwał ohydnym.
15: To jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, to szczucie, które jest, płynie z góry, czasami od niektórych mediów, czasami od niektórych polityków, że to przynosi fatalne skutki. Także tak nie można postępować.
14: Przypomnę, sprawą zajmuje się prokuratura. 54-latek, który zaatakował dziewczynki, został wczoraj zatrzymany. Nie kursują pociągi, a samochody są kierowane na objazdy. To po wypadku w Kleczy Dolnej na drodze krajowej 52 z Krakowa do Wadowic. Ciężarówka poważnie uszkodziła wiadukt, mówi Agnieszka Petek z wadowickiej policji.
16: Kierujący samochodem ciężarowym z naczepą przewożący płyty betonowe zahaczył ładunkiem o konstrukcję wiaduktu kolejowego, powodując jego uszkodzenie. Ruch pociągów na trasie

0: jest zorganizowany objazd.
1: Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet do 15. Co dalej z lokatorami kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy? Jeszcze dziś może zapaść decyzja w sprawie powrotu części z nich do swoich mieszkań, o czym ze szczegółami nasz reporter Dawid Olszewski.
2: Na miejscu również dziś pojawił się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Magdalena Mikołajska podkreśla, że jutro po kolejnej kontroli mogą zapaść decyzje dotyczące częściowego przywrócenia kamienicy do użytkowania.
3: Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie, plus oficyna.
2: Lokatorzy mieszkań nad miejscem uszkodzenia na razie nie będą mogli wrócić do swoich domów. Bramę kamienicy zabezpieczono płytami i drewnianymi podporami. Ustawiono też ogrodzenie, by nikt nie zbliżał się do budynku.
4: Być w ciągu 5 minut wyprowadzony z mieszkania, nie wiadomo co zabrać, tragedia.
2: Lokatorzy tej kamienicy na razie znaleźli schronienie u bliskich i znajomych.
1: A z kamienicy ewakuowano 9 osób.
5: Prawie 3 minuty po godzinie 9. Wiecie co? We Wrocławiu jest taka stacja. Wrocław Partynice.
6: Jest.
5: Ja tak się zastanawiam, jakby Anglik przyjechał, bo to się pisze Party Nice. Anglik przyjeżdża na taką stację, patrzy, jakieś musi być jego jakieś zawiedzenie.
6: Konduktor mówi nie Party Nice, tylko Partynice. Tutaj no. Fajni są kibice.
5: Tak jest. A my mamy hiciki dla was specjalnie pod party i nie tylko.
7: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
5: Jugo to Nikazik na samym początku tej godziny. Takie hity, że nikt podparty pod ścianą nie będzie.
6: Męskie granie również się pojawi. Jest nice.
8: Dwa, trzy.
5: I jedziemy.
6: Do roboty.

0: Co to się dzisiaj będzie działo? Bo wielkie odliczanie trwa w Chicago, bo to już przecież dzisiaj oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire.
1: I Radio SK2 jako pierwsze dotarło do niepublikowanego jeszcze przemówienia prezesa klubu albo jakiegoś sztabowca. Być może był to też pan, który sprząta w szatni. Nie wiemy, kto to był, ale wiemy, jak zachęcał Roberta Lewandowskiego, żeby jesień swego życia piłkarskiego spędził właśnie w Chicago.
2: A, tu Ameryka jest. Tutaj jest wszystko największe. Największe buildingi. I ten tempo nasze, najszybsze, najlepsze. Tu w Ameryce wszystko najlepsze, największe.
1: Proszę bardzo, no i skusiłbyś się, jakby ktoś ci powiedział, że wszystko jest najlepsze?
0: Oczywiście. Oczywiście. A jeszcze Robert Lewandowski w Chicago Fire, to tam strażacy będą musieli przez niego brać nadgodziny.
1: Ja się boję tylko jednego. Skoro u nich te buildingi są takie największe, to jak mu obrońcy postawią mur, to ja nie wiem, czy Robert trafi do bramki.
3: SK2.

0: 29 minut po godzinie 9, no teraz czas na nowość, ależ ten utwór pachnie jeszcze.
1: Gorąca Hiszpania, wyobraźcie sobie normalnie. Razem robili teledysk do tego numeru na pustyni Tabernas w Hiszpanii, w Andaluzji.
0: Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, no dobra, to czekamy.
1: Mogli w Błędowskiej w Polsce.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto

0: Niby, że ten kawałek nazywa się Niecierpliwy, ale raczej Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny nie śpiewają, jakby byli niecierpliwi. Postaliby trochę w kolejce do lekarza, to by się pewnie wtedy zniecierpliwili mocniej. Ale mamy 39 minut po 9.
1: Mają żyłkę do takich hitów, przy których nawet fajnie się kosi kosiarką żyłkową, i żyłkę do koszenia również ma, tutaj czytam w kolorowej prasie, pan senator Stanisław Karczewski. Ma wiele twarzy, napisali. Polityk, lekarz i ogrodnik. Zobacz tutaj, jak pięknie w wolnym czasie kosi trawę.
0: Senator,
1: liście laurowiśni przycina.
0: Zobacz, jak to jest równiutko, wszystko przystrzyżone, żywopłocik, zaś punkt. Te, w zasadzie to, jak ja patrzę na tą trawę, to murawa z mistrza świata.
1: Lekarzem jest, prawda?
0: Tak.
1: Czyli tnie z chirurgiczną precyzją.
2: SK2. Autopromocja. W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato na bogato.
3: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w 5-gwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
4: Ale czas super.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do 5-gwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sygut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
11: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
12: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
14: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: O, pieskie życie ma smak!
14: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety nasze smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
17: I po reklamie.

0: Munie, czyli pan Zygmunt, na finał godziny 9 w utworze Pola w Radiu SK2. Patrzymy jeszcze sobie w kalendarz, no i dzisiaj mamy dzień szympansa. O tym nie mówiliśmy, a warto o tym wspomnieć.
1: Z radości po prostu skaczemy, z najmniejszych rzeczy się cieszymy, na przykład z takiej, że dzisiaj przyjedzie kurier z tą paczką, na którą czekamy już 2 miesiące.
0: Ja się na przykład z tego cieszę, że posłuchajcie, no coraz bliżej weekendu. Dzisiaj mamy już wtorek, niedługo będzie środa, a to już oznacza, że będzie z górki, a na razie...
1: I jak będzie weekend, to będzie szympiańska zabawa.
0: Na przykład, prawda? Za chwilę wracamy do dziesiątki najlepszych hitów, jeden po drugim, bez reklamy. Reklama.

0: za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.

0: Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w Mediamarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: I po reklamie.
9: Przedpołudnie w Koninie zapowiada się pod znakiem gęstych chmur, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, bo sięgnie 22 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Po południu termometry pokażą maksymalnie 27 stopni. Jutro czeka nas deszczowy dzień z temperaturą do 20 kresek. W czwartek regularne opady deszczu i temperatura znów wzrośnie do 27 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Konin wiadomości.
10: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Koalicja antybalistyczna z udziałem 9 europejskich państw i Ukrainy, ale bez Polski. Na razie nasze firmy analizują swoje możliwości, przekazał premier Donald Tusk. Ten nowy format to jedno z kluczowych ustaleń spotkania koalicji chętnych w Paryżu. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
11: Jestem, dzień dobry. Koalicja antybalistyczna zakłada rozwój europejskiego systemu Freya. Ma być tańszą i łatwiejszą w produkcji alternatywą dla amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot. Premier przekazał, że koalicja ma charakter otwarty.
12: Jeśli będzie gotowa oferta przemysłowa ze strony polskich firm, to przystąpimy do tej koalicji.
11: W Paryżu ustalono też, że na jesieni odbędą się pierwsze wojskowe ćwiczenia państw zrzeszonych w koalicji chętnych. Manewry odbędą się w Polsce. Premier podkreślił, że Polska będzie przygotowywała się logistycznie do stałej obecności na swoim terytorium nie tylko wojsk USA, ale także europejskich.
10: Paraliż na trasie Kraków-Wadowice i służby w akcji. Nad ranem ciężarówka poważnie uszkodziła tam wiadukt w Kleczy Dolnej na drodze krajowej 52. Nie kursują pociągi, a droga jest całkowicie zablokowana, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13: Ciężarówka zaklinowała się pod wiaduktem kolejowym. Strażacy szacują, że jej wyciągnięcie potrwa około 4-5 godzin do godziny 14, ale później PKP musi ocenić stan wiaduktu kolejowego i sprawdzić, czy jest możliwe przywrócenie ruchu samochodów pod tym wiaduktem i czy będzie to bezpieczne.
10: Samochody kierowane są na objazdy przez Kleczę Dolną do Wadowic. Koniec z jednorazowym sprzętem. Lada chwila wejdą w życie przepisy, które mają ułatwić naprawę zepsutego sprzętu. Przepisy obejmą m.in. telefony, komórkowe pralki, zmywarki, odkurzacze i lodówki. Producenci będą zobowiązani do zapewnienia na przykład części zamiennych, mówi Magdalena Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.
14: Klient będzie mógł w sposób prosty i klarowny domagać się tego, żeby produkt nie był jednorazowy, żeby móc go naprawić.
10: Przepisy wejdą w życie 31 lipca.
15: 2 minuty po godzinie 10:00, ja już się odmeldowuję, w takim razie kłaniam się nisko, no i Łukasz Zduńczyk z wami zostanie.
16: Artur Jarząbek teraz odsypia, ale wy nie śpijcie, słuchajcie, bo warto z SK2 teraz zostać. Mam dla was podwójne zaproszenie na męskie granie w Gdańsku. Jeżeli chcecie zobaczyć Zalię na żywo, Igora Herbuta, Vito Bambino, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Z kim i dlaczego chcecie tam pójść?
15: Tak więc głosóweczki nagrywajcie, bo te zaproszenia, o jakie one piękne są!

0: Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity i wysyłamy was na imprezy, gdzie te najlepsze polskie hity możecie usłyszeć na żywo. Mamy zaproszenia na najlepsze letnie festiwale. I razem ze mną teraz Natalia. Cześć Natalia.
1: Hej, dzień dobry, witam.
0: Natalii zdecydowanie przyda się odpoczynek i chwila szaleństwa na festiwalu. Natalia, pochwal się wszystkim, co właśnie tobie udało się zrobić.
1: Obroniłam swoją pracę licencjacką w tamtym tygodniu, więc jest to powód do ogromnego świętowania.
0: No to gratulacje, powiedz jaki kierunek, jaka to była praca, o czym?
1: Tematem mojej pracy było ukierunkowanie nauczycieli wychowania fizycznego na kształtowanie postaw prosumatycznych u wychowanków. Studiuję na WF-ie, więc temat taki powiązany z wychowaniem fizycznym.
0: W takim razie tam skakanie pod sceną to też jest trochę wychowanie fizyczne, prawda? Kondychę trzeba mieć, żeby cały festiwal przestać pod sceną i nie schodzić, tylko brać co chwilę łyka wody. Słyszałem też, że lubisz imprezki, co?
1: Jasne, oczywiście. A kogo? Oczywiście z moim chłopakiem, tylko no, i wyłącznie.
0: No oczywiście, że tak. No. On chyba jest też zaprawiony w boju, bo chyba z tobą na te imprezki chodzi.
1: Tak, chodzi.
0: No to słuchaj, to będziecie mieli okazję przetestować tą formę fizyczną na koncercie, bo właśnie w tym momencie zgarniasz podwójne zaproszenie na męskie granie w Gdańsku już w najbliższy piątek i sobotę.
1: Super!
0: A masz jakiegoś takiego ulubionego polskiego wykonawcę?
1: Ostatnio bardzo często słucham Zali, która jest na topie. Więc bardzo się cieszę, że będę miała okazję ją spotkać.
0: No oczywiście, że tak, bo Zalia, przypomnę, jest współautorką dwóch hymnów męskiego grania w tym roku. Natalia, w takim razie dobrej zabawy życzę.
1: Dzięki wielkie.
0: A teraz się szybko rozłączaj, włączaj SK2, bo męskie granie 2021 już teraz gra. Dzięki. Na antenie Radia SK2. Dzięki. To są właśnie najlepsze polskie hity.

0: Kombi w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, przy których przypominają się stare czasy.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I to jest dość daleka podróż tym wehikułem, bo cofamy się do 67 roku. Wtedy powstał jeden z największych hitów polskiej muzyki. Kultowy przebój Czesław Niemen i Dziwny jest ten świat. Wiele osób twierdzi, że to jest pierwszy w Polsce protest song, że to jest manifest polityczny. Ale jakiś czas temu córka Czesława Niemena powiedziała, że chodziło tutaj zupełnie o coś innego, bo Czesław Niemen śpiewa o bliskiej osobie, która teoretycznie wydała się zaufana, ale wbijała nóż w plecy. I właśnie o tym jest ten numer. Dziwny jest ten świat. Już teraz w Radiu SK2.

0: kochanie.
1: Sana Hikasia Kowalska w Radiu SK2, a teraz mam dla was nowość, która staje się coraz większym hitem i coraz bardziej wpada wam w ucho. Widać to po gorącej polskiej dwudziestce. Sarsa, czy będziemy się pamiętać?
2: SK2.

0: I co chyba weszło do głowy, nie? Sarsa w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity i ona idzie w górę i coś czuję, że niedługo uda się jej dotrzeć na szczyt. Aktualnie na miejscu 13 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. Jeśli wam się podoba, to klikajcie plusiki na sk2.pl. A za chwilę gram artystę, który ostatnio jest na pierwszych stronach absolutnie wszystkich portali plotkarskich. Michał Wiśniewski z ekipą Ich Troje. Przypomnę, on wrócił do Mandaryny. Oni znowu są razem, słuchajcie. Kiedyś byli małżeństwem, potem zrobili sobie 21-letnią przerwę i teraz znowu są razem. Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o te przysłowiowe wyjścia do sklepu po mleko, to było jedno z tych rekordowo długich.
1: SK2. Reklama.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Ladybug i zamki na piasku na antenie Radia SK. Panu pozdrawiamy serdecznie tych, którzy właśnie teraz te zamki z piasku robią. No w tym tygodniu można, słuchajcie, wracają upały do Polski i nawet nad Bałtykiem ma być ciepło, także śmiało zabierajcie SK2 na plażę. Za chwilę gramy dalej po newsach. Pojawi się m.in. Gabriel Fleszar i jego kropla deszczu.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Biedronka.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
5: Dziś w Koninie zapowiada się ciepły dzień. Na niebie dominować będą szare chmury, ale nie ma co się martwić, bo deszcz raczej nas ominie. Temperatura w południe osiągnie 24 stopnie, a później po południu wzrośnie do 27. Wiatr będzie delikatny, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych zajęciach. Zachmurzenie może się utrzymać, ale nie przewidujemy większych zmian w pogodzie. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 Konin za godzinę, dlatego bądźcie z nami na bieżąco.
6: Jest 11 News SK2. Anna Łobocka. Były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. To na zlecenie prokuratury, która prowadzi śledztwo w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Zatrzymano też Cezarego J. Obaj zasiadali w zarządzie fundacji. Sprawa dotyczy wyrządzenia szkody na ponad 8 milionów złotych przy kampanii Sprawiedliwe Sądy. Policjant potrącony przez hulajnogę. Do groźnego incydentu doszło w Bełchatowie. Rozpędzony użytkownik elektrycznego jednośladu przejechał po stopach funkcjonariuszowi, który patrolował chodnik.
7: Skończyło się tym, że policjant niestety musiał skorzystać z pomocy lekarskiej. W tej chwili przebywa na zwolnieniu lekarskim.
8: Ale tego kierowcę hulajnogi udało się zatrzymać.
7: Tak, zaraz w trakcie tej interwencji został zatrzymany. W tej chwili jest prowadzone postępowanie w tej sprawie. Była to osoba nieletnia, czyli to będzie już rozpatrywał sąd, wydział rodzinny i nieletni.
8: No i to pokazuje, że konsekwencje takiej brawury czy nadmiernej prędkości mogą być poważne.
7: Zgadza się.
6: Z szefem drogówki w Bełchatowie i Jarosławem Popławskim rozmawiał Rafał Różycki. Z kolei w Warszawie policja wystawiła 70 mandatów na ponad 30 tysięcy złotych. To efekt kontroli ponad 300 użytkowników elektrycznych hulajnóg i rowerów. Dziś drugi dzień manewrów wojskowych w północno-wschodniej Polsce. Na drogach lokalnych, ale i głównych trasach przemieszczają się kolumny wojskowe. Apelujemy o ostrożność, ale też o niepublikowanie zdjęć i nagrań z ruchem wojsk, mówi major Ewa Złotnicka z dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych.
9: Takie informacje mogą zostać wykorzystane przez osoby, które działają na szkodę państwa, mogą zostać wykorzystane w jakichś działaniach dezinformacyjnych.
6: A manewry mają sprawdzić zdolności bojowe pododdziałów.
10: A ja mam nadzieję, że u Was nastawienie bojowe na dzisiejszy dzień pracy. Popracujmy razem z najlepszymi polskimi hitami już prawie 2 minuty po godzinie 11. A ja za chwilę powiem Wam, jak to jest możliwe, że pierwszego dnia pracy można wszystkim podpaść. Robert Lewandowski potrafi. Zaraz powiem, o co chodzi. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

ale ona fajnie kołysze i rozluźnia podczas wtorkowej pracy. Monika Brodka w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity 18 po 11, a Robert Lewandowski już pierwszego dnia podpadł kibicom nowej drużyny, słuchajcie. Dzisiaj przypomnę, oficjalna prezentacja Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Lewandowski już do Chicago doleciał i właśnie tam wkurzył kibiców na lotnisku, bo fani na niego czekali na lotnisku. Chcieli się spotkać, zrobić zdjęcie, może zdobyć autograf, ale Lewandowski do nich po prostu nie wyszedł. Chyba jakoś uciekł z lotniska bocznymi drzwiami. No i się kibice troszkę wkurzyli, ale z drugiej strony, no słuchajcie, bądźmy dla Lewandowskiego wyrozumiali. Może mu się jeszcze po prostu uszy po wylądowaniu nie odetkały, prawda? A poza tym wszyscy wiemy, jakie są toalety w samolotach, prawda? Może po wylądowaniu po prostu się spieszył za potrzebą. A poza tym Robert Lewandowski tam poleciał bramki strzelać, a nie autografy rozdawać. Elektryczne gitary.

Oscar z MC Carla Fernandez, a teraz mam dla was numer od ich bliskiej muzycznej znajomej, bo w Radiu SK2 odkrywamy razem najlepsze polskie nowości i teraz na playlistę wskakuje Marisa, czyli artystka, która pisała teksty właśnie dla Oscara Cymsa wspólnie z Carlą Fernandez, dla Roxy Węgiel, dla Dody nawet, płyta Aquaria, to jest w większości są jej teksty tam na tej płycie, a jak napisała dla siebie, to wyszedł niezły hicior. Marisa i Odkochaj w Radiu.

0: I kolejna przerwa na kawkę w pracy już jest niepotrzebna. Bajm na antenie Radia SK2, gramy najlepsze polskie hity. I szykuje nam się, słuchajcie, rewolucja w tablicach rejestracyjnych na naszych samochodach, bo obecne kombinacje liter i cyfr już się zaczynają wyczerpywać. I na przykład rejestracje z województwa mazowieckiego będą się zaczynały na A, a nie na W. Ciekawa sytuacja będzie też w Gdańsku, bo już niedługo na drogi wyjadą samochody, których rejestracje będą się zaczynały na XD. Także ciężkie czasy na drogach nadchodzą, słuchajcie. Bo przyznajmy szczerze, często rejestracja chroni nas przed strąbieniem, jak jesteśmy w obcym mieście i się zastanawiamy na skrzyżowaniu dużo dłużej, kto ma pierwszeństwo. A jak jednak widzimy obcą rejestrację, to mamy troszkę więcej cierpliwości.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
2: I po reklamie.

0: Agnieszka Chylińska w Radiu SK2, a Kamil Nosel na pewno do nas wróci po godzinie 12 i będzie wkręcał. A jeżeli wy chcecie wkręcić znajomego albo bliską osobę, to cały czas przyjmujemy zgłoszenia za darmo na sk2.pl.
1: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Na drogach Konina teraz spory ruch, zwłaszcza na ulicy Przemysłowej przy skrzyżowaniu z Paderewskiego. Kierowcy w kierunku 5 osiedla muszą uzbroić się w cierpliwość, bo mogą postać nieco dłużej. Co z pogodą? Popołudnie zapowiada się ciepłe, termometry pokażą 25 kresek, choć niebo będzie raczej pochmurne. Wieczorem temperatura wzrośnie do 27 stopni. Jutro spodziewajcie się deszczowych chmur i maksymalnie 20 kresek. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 Konin wiadomości.
0: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Trwają przeszukania, dziś dojdzie też do przesłuchań. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Maciej Świrski, zatrzymany przez CBA. Śledztwo, w ramach którego doszło do zatrzymania, dotyczy finansowania kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy, którą w 2017 roku organizowała Polska Fundacja Narodowa, a która uderzała w środowisko sędziowskie. Świrski był wtedy jej wiceprezesem, a drugi z zatrzymanych, Cezary J., prezesem.
8: Od rana funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonały czynności z zatrzymanymi osobami.
0: Mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Zatrzymań dokonano w Warszawie i na Podlasiu.
8: Prokurator zadecyduje o tym, komu i jakie zarzuty przedstawi.
0: Śledztwo dotyczy wyrządzenia szkód na rzecz fundacji w kwocie nie mniejszej niż 8,5 miliona złotych. Sanepid czeka na wyniki badań pobranych w toruńskim żłobku i firmie cateringowej. To po tym, jak do szpitala trafiło 8 osób, w tym 6 dzieci z podejrzeniem zakażenia salmonellą. To pracownicy i podopieczni jednej z prywatnych placówek w Toruniu. Sanepid kontroluje stan zdrowia osób z podejrzeniem salmonelli i apeluje do rodziców o zgłaszanie niepokojących objawów u swoich dzieci. Wyniki badań poznamy pod koniec tygodnia. W Paryżu na Polach Elizejskich trwa defilada z okazji francuskiego święta narodowego. W wydarzeniu uczestniczą żołnierze państw koalicji chętnych, w tym reprezentacja Wojska Polskiego oraz dwa polskie myśliwce F-16.
9: Monsieur le président de la République, les honneurs militaires vous ont été rendus par un détachement composé de la musique de la garde républicaine.
0: Uroczystości odbywają się dzień po spotkaniu przywódców koalicji chętnych w Paryżu, w którym uczestniczył premier Donald Tusk. W tegorocznej defiladzie bierze udział około 6,5 tysiąca żołnierzy, blisko 100 samolotów, 31 śmigłowców i ponad 300 pojazdów wojskowych.
10: A Kamil Nosel jest tylko jeden, ale ma różne wcielenia. Moje ulubione wcielenie to buldożer Bożena. Nie wiem, w kogo tym razem się wcieli, ale na pewno za chwilę Nosel będzie wkręcał na antenie Radia SK2. A poza tym to my gramy. Już teraz przed wami 10 najlepszych polskich hitów. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Wojtka Suflera w Radiu SK2. Do tanga trzeba dwojga, a do dobrej wkrętki potrzeba waszego zgłoszenia do sk2.pl i Kamila Nosela, który teraz będzie Janiną Jelito.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo? Dzień dobry, Jelito, Janina po tej stronie. Zespół dzielni mieszkaniowej telefonuje. Czy ja do państwa lokatorstwa z pierwszego piętra się dotelefonowałam, bo państwo trzymacie rowery te na balkonie, to pani?
3: Tak, zgadza się.
2: Prowokujecie złodziei, dlatego musimy też interweniować w tej sprawie. Przyszłaby pani po zapięcie do tych rowerów?
3: Wie pani co, bo my sobie dorobimy klucz na dniach do rowerowni.
2: Nie, nie, nie, nie będziemy dawali kluczy, proszę pani, klucze będą dostępne ze spółdzielni, jeśli chodzi o rowerownię.
3: To inaczej, ja rozmawiam z kimś ze spółdzielni, tak? Dobrze zrozumiałam.
2: Tak.
3: No to teraz tak, jest dostępna rowerownia tudzież pralnia, tak?
2: Tak.
3: Dla mieszkańców.
2: Tak.
3: No to w jaki sposób ja mam z niej korzystać na
2: no
3: co
2: już
3: dzień,
2: mówię.
3: Jeżeli nie dajecie
2: na
3: kluczy
2: przykład,
3: i nie mogę go dorobić?
2: Nie, nie, dajemy klucze, tylko że dajemy klucze wtedy, kiedy jest spółdzielnia czynna.
3: Ale nie, nie, nie, przepraszam, że przerwę, ale to ja znowu źle zrozumiałam. Czyli żeby zawieźć rower, zanieść rower do spółdzielni, do
2: rowerowni, tak.
3: To ja muszę najpierw iść do spółdzielni
2: po klucz,
3: wrócić,
2: tak.
3: Otworzyć,
2: tak.
3: Zamknąć i
2: tak.
3: Zanieść wam klucz i tak każdorazowo chcąc skorzystać z rowerowni. Czy wy jesteście normalni?
2: Ale sekunda, ja pani powiem. My już 14 razy dorabialiśmy tam klucz.
3: No to ja sobie chcę dorobić go we własnym zakresie i wtedy nie poniesiecie strat.
2: Nie może pani dorobić, bo my proszę
3: ale jak
2: pani...
3: nie mogę dorobić klucza do pomieszczenia, które należy do mieszkańców?
2: A już pani mówię, bo wtedy proszę pani, wy nie zamykacie i znowu dochodzi, proszę pani, do kradzieży.
3: A ja bym chciała korzystać z rowerowni na ludzkich zasadach, tak? Czyli chcę iść na rower, schodzę, wyciągam, wyjeżdżam, wracam, zamykam, do widzenia.
2: No to,
3: nie,
2: no to mówię, dochodzą tylko dwie funkcje. Proszę pani, pani przychodzi po klucz, pani klucz odnosi.
3: Czyli jak ja kończę pracę o 17 i o 19 chcę iść na rower, to nie mam takiej możliwości, bo jak pójdę sobie po klucz na drugi koniec dzielnicy, to się to spółdzielnia będzie zamknięta.
2: To może
3: tak?
2: Inaczej, to damy zapięcie, proszę pani. I wtedy
3: ale
2: po zapięcie
3: wtedy
2: ewentualnie pani przyjdzie.
3: Mnie do tego, żebym trzymała rower na balkonie, co odbiera mi przestrzeń balkonową, tak?
2: To ja może do kierowniczki panią przełączę, to pani sobie z nią wyjaśni. Pani Anetko!
4: Cześć, Misio, zostałaś wkręcona Radio SK. Nie, ja po prostu nie wierzę, nie wierzę, nie.

0: Marcin Rozynek twierdzi, że najlepsze dopiero będzie, ale niektórzy twierdzą, że dobrze to już było i właśnie teraz cofamy się w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I to będzie ikoniczny numer z polskiej muzyki, słuchajcie. To jest kawałek, którym Izabela Trojanowska po prostu wstrząsnęła opolską publicznością. To był rok 1980. Izabela Trojanowska z hitem Wszystko, czegoś dziś chcę wystąpiła na festiwalu w Opolu. I to było coś nowego, słuchajcie. Ludzie byli w szoku, bo to był manifest kobiecej wolności. Niektórzy twierdzą, że tam jest też podtekst erotyczny. Czy jest faktycznie? Sprawdźcie sami.

Grzegorz Chyży w Radiu SK2. Ten numer dobrze znamy, to teraz tak dla odmiany mam dla nas gorącą nowość od Wiktorii Kidy, która już nieraz podbiła listę hitów Radia SK2, a teraz ma dla nas nowość w sam raz na lato. Wiktoria Kida i Co mi tam? Już teraz na antenie SK2.

0: Na pewno nie ostatni raz ją gramy. Wiktoria Kida, to jest Radio SK2 i najlepsze polskie hity. A jakie dziwne pamiątki można przywieźć z podróży po USA? No na przykład Shopa Pracza. Słuchajcie, taką pamiątkę przywiózł z USA norweski piłkarz Erling Haaland. Norwegia, przypomnę, odpadła w ćwierćfinale z Anglią. No i teraz po internecie krążą zdjęcia, jak Erling Haaland wychodzi z samolotu z Shopem Praczem pod ręką, bo stwierdził, że sobie przywiezie takie zwierzątko, bo bardzo mu się podoba. Słuchajcie, tego Haalanda to aż strach gdziekolwiek puszczać, prawda? Przecież ja już wiem doskonale, co jego partnerka powie, jak ten Haaland z tym Shopem Praczem pod ręką wejdzie do domu. Ja się nim zajmowała nie będę. To ty go będziesz rano przed pracą na spacer wyprowadzał.
1: SK2. Autopromocja. W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato na bogato.
0: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
2: Ale czas, super.
3: Zestawy letnich kosmetyków.

0: gwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
0: Zgłoś się na sk2.pl.
2: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: I po reklamie.
9: Najlepiej.

0: Edyta Górniak nas dotyka w uszy. To jest Radio SK2 i najlepsze polskie hity. A kto nas dotknie po 13? Na przykład Dawid Podsiadło. Gosia Andrzejewicz też się pojawi. Zostańcie ze SK2.
1: Reklama.
2: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
3: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: To będzie ostatnia reklama.
2: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: I po reklamie.
9: Na drogach Konina teraz nieco wolniej na ulicy Chopina, szczególnie w kierunku Ronda Lecha i Marii Kaczyńskich. Kierowcy mogą stracić tam kilka minut, więc warto uzbroić się w cierpliwość. Co z pogodą? Po południu nad Koninem pojawią się gęste chmury, ale będzie ciepło, bo termometry pokażą 26 kresek. Wieczorem temperatura wzrośnie do 27 stopni. Ciśnienie pozostanie stabilne. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia.
0: Jest 13. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Uwaga na burzę. IMGW objęło ostrzeżeniami 10 województw na południu i zachodzie kraju. Część Dolnego Śląska pokryły alerty trzeciego, najwyższego stopnia. Tam oberwanie chmury pojawiło się już w Jeleniej Górze. Straż pożarna szacuje straty i ma ręce pełne roboty. Więcej nasz reporter Błażej Stachewicz.
10: Deszcz padał nieustannie przez blisko pół godziny. To wystarczyło, aby zablokować jedną z głównych ulic w mieście, która obecnie jest zalana i nieprzejezdna. Woda zalała też podwórka i piwnice.
0: Alerty burzowe obowiązują do końca dnia. IMGW wydało również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wody. Pokryły południową połowę Polski. Koniec z szaleńczą jazdą na hulajnogach po drogach i chodnikach. Ministerstwo Infrastruktury szykuje nowe przepisy. Celem jest ograniczenie niebezpiecznych modyfikacji pojazdów i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Co dokładnie ma się zmienić, sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
11: Nowe przepisy między innymi mają dać transportowemu dozorowi technicznemu możliwość wycofywania z ruchu tych urządzeń, które nie spełniają wymogów. Resort zapowiada też uporządkowanie zasad parkowania hulajnóg w miastach. To będzie możliwe tylko w wyznaczonych punktach.
12: Firmy, które wypożyczają, nie korzystają z obecnych przepisów, żeby dyscyplinować użytkowników. Można dać bana takiemu użytkownikowi, który parkuje w złym miejscu, nie tak jak należy.
11: Mówi Leszek Wieciech ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zmiany są bardzo wyczekiwane, bo przechodnie mają już dość samowolki.
13: Ostatnio by mnie potrącił i jeszcze nakrzyczałem na niego, mówię, trochę byś uważał.
14: Zakazać. Dał Bóg dwie nogi, nie chodzą.
11: Kiedy zmiany wejdą w życie, tego jeszcze nie wiadomo.
0: Dziś za oceanem pierwszy półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Francja zmierzy się z Hiszpanią, a pierwszy gwizdek o godzinie 21. Drugi półfinał Mundialu jutro. W nim, przypomnę, Anglia zagra z Argentyną.
15: I już 2 minuty po godzinie 13. Ci, co są na wakacjach i od rana leżeli na plaży, pewnie za chwilę podejmą decyzję, a może byśmy na jakąś zapiekankę skoczyli, a ci, co są w pracy, to wiedzą, że już bliżej niż dalej do końca pracy. A my zagramy tak, że wszyscy się poczujemy jak na plaży w upalny dzień, bo sami zaczynają tę godzinę 10 najlepszych polskich hitów. Łukasz Zdończyk, witajcie.

w Radiu SK2. Mamy dla was właśnie takie kultowe polskie hity. To była Gosia Andrzejewicz. A tymczasem, słuchajcie, pojawił się najnowszy ranking najlepszych miast do życia na świecie. I numerem jeden została duńska Kopenhaga. Polska jakoś tak średnio sobie w tym rankingu poradziła, bo najlepsze polskie miasto w tym rankingu to numer 64, Warszawa. No my w Radiu SK2 wspólnie uznajemy, że ktoś się po prostu pomylił, tworząc ten ranking, no bo jak wiemy, Polska jest najfajniejsza. Codziennie to udowadniamy razem z wami. Stawiamy wam weekendowy pobyt w pięciogwiazdkowych hotelach w najpiękniejszych miejscach w naszym kraju. Ja się wam przyznam, że moim zdaniem najpiękniejszym miejscem w Polsce i w ogóle na świecie jest Dolina Pięciu Stawów w Tatrach. Przecież tam można siąść na kamieniu i godzinami patrzeć na te szczyty. A jak to u was wygląda? Które miejsce w Polsce jest waszym zdaniem najfajniejsze i dlaczego? Opisujcie nam to na sk2.pl, tam darmowe zgłoszenia. W tym tygodniu mamy dla was weekend w hotelu Mikołajki Destigo. Już po godzinie 15 Kinga Baryga zadzwoni do kogoś z was i weźmiecie udział w quizie wiedzy o Polsce. Pytanie łatwe, tak lub nie, więc trzymam za was kciuki. Fajnym miejscem w Polsce jest też na pewno Marchewkowe Pole. Tam nas już teraz zabiera zespół Lady Punk. To są najlepsze polskie hity. 22 po 13.

Nie, my nigdy nie mamy dość grania najlepszych polskich nowości. Teraz zapoznajcie się z nową polską gwiazdą. To Ola Kendra, Bój się Boga dziewczyno. Z tym numerem wystąpiła na festiwalu w Opolu. I teraz gra w SC2.

0: je I Love You. My kochamy polską muzykę. T-Love na antenie Radia SK2. Za 22 minuty będzie godzina 14. Przypominam, dzisiaj oczy całego świata zwrócone na Chicago. O 20.30 oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach nowego klubu Chicago Fire. Czyli jakby nie patrzeć, dzisiaj Robert Lewandowski ma pierwszy dzień w nowej pracy, więc pewnie się tam z kolegami zapoznaje. Robi pewnie szkolenia nieprzyjemne jak BHP czy RODO. Pewnie się tam loguje do systemu nowego, czy nie wiem jak to u nich w firmie wygląda. Ale mam prośbę do Was w imieniu samego Roberta Lewandowskiego. Podpowiedzmy mu coś, czego Robert Lewandowski nie powinien robić pierwszego dnia w nowej pracy. Albo co powinien robić. Czekam na Wasze głosówki na Messengerze Radia SK2. Możecie też wysyłać SMS-y 726-826-826. Sekretarka też czeka, tam też możecie się nagrywać. Czego Robert Lewandowski nie powinien zrobić pierwszego dnia w nowej pracy? Ja bym na przykład wstydził się wniosku urlopowego wypisywać. To jednak trochę nie wypada, prawda? Czego Robert Lewandowski nie powinien robić pierwszego dnia w nowej pracy? Nagrywajcie głosówki na Messengerze SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.

0: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
1: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś. Wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.

0: Daria Zawiałow w Radiu SK2. Dzisiaj wspólnie doradzamy Robertowi Lewandowskiemu, co powinien albo czego nie powinien robić w pierwszego dnia w nowej pracy, bo dzisiaj oficjalna prezentacja Lewego w Chicago Fire. Po 14:00 puszczę Wasze głosówki, ale wcześniej najnowsze newsy SK2.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: I po reklamie.
22: Dziś po południu w Koninie będzie ciepło. Termometry pokażą 26 kresek, choć niebo zasnują gęste chmury. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. Wieczorem temperatura wzrośnie do 27 stopni. Jutro spodziewajmy się deszczu, a temperatura maksymalna wyniesie 20 kresek. W czwartek deszczowe chmury nadal będą obecne, ale temperatura wzrośnie do 27 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
0: Jest 14. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Ponad 120 osób ewakuowanych, ponad 100 interwencji, zalane piwnice, drogi i powalone drzewa. To krajobraz po potężnej burzy, która przeszła przez Jelenią Górę, mówi Krzysztof Zakrzewski, rzecznik tamtejszej Straży Pożarnej.
23: Uszkodzonych sporo drzew powalonych, połamanych gałęzi. Na chwilę obecną prowadzimy działania na budynku produkcyjno-magazynowym. Tutaj została uszkodzona konstrukcja budynku, w wyniku czego zostały ewakuowane 123 osoby.
0: Nawałnica zablokowała też jedną z głównych ulic w mieście. Ta jest zalana i nieprzejezdna. Wiatr, deszcz i silne burze na południu Dolnego Śląska mogą występować dziś do wieczora. Służby ostrzegają też o możliwych przerwach w dostawach prądu. Przypomnę, IMGW wydała ostrzeżenia pierwszego, drugiego oraz trzeciego najwyższego stopnia w sumie dla 10 województw w południowej części kraju. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 40-latka, który zmarł po zatrzymaniu przez policję. Do zdarzenia doszło w Zabrzu. Pomorzu w nocy z 12 na 13 lipca podczas wezwania do awantury w domu. Mężczyzna mógł znajdować się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu, mówi Adam Strzotka z zabrzańskiej policji.
1: Nie reagował na wydawane przez policjantów polecenia, groził im oraz zaatakował ich. Jeden z policjantów doznał urazu oczu. Po obezwładnieniu mężczyzna został przetransportowany do karetki pogotowia, zaczął tracić przytomność, a po przewiezieniu do szpitala pomimo podjętych działań ratunkowych zmarł.
0: W sprawie trwa postępowanie wewnętrzne policji, a przyczynę śmierci 40-latka ma wyjaśnić sekcja zwłok. Uwaga, pieszy z telefonem. Instytut Spraw Obywatelskich apeluje do Ministerstwa Infrastruktury o stworzenie nowego znaku ostrzegawczego. Ma on poinformować kierowców o pieszych, którzy rozproszeni telefonem mogą stanowić większe zagrożenie na przejściach.
5: Chodzi o to, żeby w miejscach, które są szczególnie uczęszczane przez pieszych, ostrzegać wszystkich użytkowników dróg o tym, że mogą być osoby, które tracą zdrowy rozsądek i zamiast patrzeć przed siebie, patrzą w ekrany.
0: Mówi Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich. Znaki miałyby pojawiać się w okolicy skrzyżowań, szkół czy centrów handlowych.
10: Kuba, czekaj. Ja tu teraz wszystkim powiem, co ty zrobiłeś przed serwisem. Zdradzę wam kulisy pracy w radiu. Kuba wszedł do studia i głośno ziewnął.
11: Na szczęście podczas serwisu się to nie zdarzyło.
10: No nie było słychać na antenie, ale wierzcie mi, że ziewnął. Jeśli wam też już tak czas w pracy się dłuży, że ziewacie, że już zerkacie na zegarek, to my się wami zajmiemy, będzie muzyczna kawka i w tej godzinie na pewno zagram nowy hit od Sana. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No to gramy.

0: Robert Jansson i Kuba Badach. Nie wiem jak wam, ale mi ten numer kojarzy się z taką rodzinną, długą podróżą samochodem na wakacje. To jest właśnie Radio SK2 i najlepsze polskie hity, a na was zawsze można liczyć, bo dzisiaj wspólnie doradzamy Robertowi Lewandowskiemu. On dzisiaj ma pierwszy dzień w nowej pracy, bo przypomnę, o 20:30 czasu polskiego oficjalna prezentacja Lewego w Chicago Fire. No i my doradzamy, czego Lewy nie powinien robić pierwszego dnia w pracy. Marta?
1: No ja uważam, że w nowej pracy pierwszego dnia nie wybrzydzamy. Dadzą nam pizzę, jemy pizzę, nie, że nie jem glutenu, że jest za tłuste, coś takiego.
0: No nie, i tu się zaczął problem niestety, słuchajcie, bo Robert Lewandowski staje przed bardzo trudną życiową decyzją, prawda? On teraz musi wybrać, komu podpaść, kolegom czy żonie, bo jak oni go tam poczęstują w tym Chicago Fire taką amerykańską pizzą z toną sera, ociekającą tłuszczem, to go żona do domu nie wpuści. SK2. A jeśli wpuści, to będzie spał na kanapie. Trzymajmy kciuki za Lewego. Dawid Kwiatkowski już teraz w SC2.

0: Wilki w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a teraz przypomnimy sobie czasy PRL-u. Zagram numer, którego niektórzy słuchali w maluchu albo polonezie.
1: SK2. Wehikuły czasu.
0: W Radiu SK2 odświeżamy dla Was ponadczasowe hity polskiej muzyki i teraz przeskakujemy do roku 83. Naszą antenę przejmuje Andrzej Rybiński, który stworzył jeden z największych hitów PRL-u. Numer bardzo stary, ale tekst myślę, że cały czas aktualny. Nie liczę godzin i lat już teraz w SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: W roku 83 Andrzej Rybiński tym numerem podbił festiwal w Opolu, zgarnął za niego nagrodę i od tamtej pory ten numer cały czas jest razem z nami, nie nudzi się. Znaczy, rok 83 to mnie w planach jeszcze pewnie nie było, ale rodzice pewnie się przy nim nieźle bujali. To teraz się pobujamy razem.

0: To jest numer przeznaczony do zabrania na plażę. Bardzo wakacyjny Gips i Igo na antenie Radia SK2. Gramy najlepsze polskie hity na wakacje, ale nie wszyscy odpoczywają. Mam dla nas plan na wieczór. Będziemy kibicować. I wcale nie chodzi o mundial, jaki tam półfinał. To nie jest ważne. My w SC2 uważamy, że Polska jest najfajniejsza. Chodzi o polskich siatkarzy. Nasi zagrają dzisiaj w Lidze Narodów z Bułgarią. Początek o godzinie 19. W kolejnych dniach z Brazylią, Francją i USA. A to wszystko na turnieju Ligi Narodów w Chicago. Nasi po prostu do lewego pojechali. Trochę go na duchu wesprzeć w nowym miejscu.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
0: Był Białystok, będzie Kraków, a na początku września Sanach zagra finał trasy stadionowej na Narodowym. Ale Zuzia nie odkłada na potem pisania piosenek. ITD to jej nowy numer. Znajdziecie w naszych propozycjach na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Biedronka. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Polecamy się na romantyczny wyjazd wakacyjny we dwoje. Róża Europy w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity, a taki wyjazd we dwoje to my wam możemy załatwić. Darmowy pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu w najpiękniejszych miejscach w naszym kraju. To w naszej zabawie Polska jest najfajniejsza. Zgłaszajcie się za darmo na sk2.pl. Po 15:00 Kinga Warega dzwoni do kogoś z was i będzie miała dla was quiz wiedzy o Polsce.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: I po reklamie.
8: Na ulicach Konina sytuacja jest dość spokojna, choć na Dworcowej w kierunku trasy warszawskiej ruch jest nieco wolniejszy. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, ale poza tym nie ma większych utrudnień. Co z pogodą? Po południu słońce będzie się przebijać przez chmury, a temperatura wzrośnie do 27 kresek. Jutro jednak spodziewamy się deszczowych chmur i ochłodzenia do 20 stopni. Za chwilę wracamy do waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia. Do...
0: Jest 15. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Interweniowała polska para dyżurnych myśliwców, przekazał minister obrony. Do incydentu doszło nad wodami narodowymi około 30 km od Ustki.
9: To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej.
0: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. A przypomnijmy, światowe media informowały ostatnio, że Rosja może posunąć się do prowokacji zbrojnych lub działań hybrydowych na terytorium Polski lub państw bałtyckich. Teraz Dolny Śląsk i Jelenia Góra, która walczy ze skutkami potężnej nawałnicy. Grad i ulewny deszcz nieprzerwanie padał tam przez blisko pół godziny. To wystarczyło, by ulice zamieniły się w rwące potoki, a po zawaleniu się dachu hali produkcyjnej ewakuowano tam 120 osób. Strażacy naliczyli już ponad 100 interwencji.
10: Ściana wody, a później jeszcze grad. Pozrywane tutaj zalało. Armagedon to był.
11: Parasole latały, krzesła latały, z sufitu ciekło.
12: Banku zalało nawet, galerię.
13: W windzie woda ciekła, Kuby.
10: W windzie woda?
13: Tak, no tak słychać było bulgotanie po prostu.
0: Z mieszkańcami rozmawiał nasz reporter Błażej Stachewicz. W regionie cały czas obowiązuje trzeci stopień alertu burzowego. Dziś pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata. Francja-Hiszpania. Jakie nastroje w obu ekipach sprawdzał Michał Rawa.
14: Trener Hiszpanów Luis de la Fuente pytany, czy gwiazdy francuskiej kadry jak Mbappé, Dembele i Doué spędzają mu sens Powiek odpowiada spokojnie, że rywali dokładnie przestudiował. To prawda, mają zawodników o wyjątkowych umiejętnościach, ale my też. Selekcjoner francuskiej kadry Didier Deschamps przyznał nawet na konferencji prasowej, że jego zdaniem to Hiszpania jest faworytem. Wiemy, że to może być spektakularne spotkanie z dwoma drużynami, które mają dużą jakość w ataku. I właśnie dlatego na to starcie czekają kibice na całym świecie.
0: A przypomnijmy hitowy półfinał Mundialu Francja-Hiszpania już dziś o 21:00.
15: Dwie minuty po godzinie 15:00. To są najlepsze polskie hity w Radiu SK2. A no właśnie, mecz zbliża się wielkimi krokami. To jaki wynik obstawiamy? Francja czy Hiszpania? Moje serce jest z Hiszpanami.
0: Ja myślę, że czekam na karne, bo tak łatwo to się nie poddadzą.
15: Ja myślę, że Francja ma większe szanse, choć na piłce się nie znam, ale znam się na najlepszych polskich hitach i tak, ja wam będę grać. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Za chwilę także zabawa Polska jest najfajniejsza. Bądźcie z nami.
7: SK2

0: Męskie granie orkiestra 2026, Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia z numerem Tańczę. Tak wam gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy wspólnie sprawdzili waszą wiedzę o Polsce.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Wczoraj Asia pokazała nam, że można. Odpowiedziała poprawnie na 8 pytań. Czy dzisiaj pobije ją Adam? No to się okaże. Cześć Adamie, witam cię serdecznie.
3: Cześć.
0: To ja przypomnę jeszcze na szybko zasady. Zasady są następujące. Masz 30 sekund. W te 30 sekund musisz odpowiedzieć na jak najwięcej pytań poprawnie. Pytania są tak zadawane, że wystarczy odpowiedzieć nie lub tak. Ważne jest też to, że ja zaczynam czytać pierwsze pytanie. W momencie, kiedy je kończę, uruchamiam ci czas. Mamy tam taki zegar i już wtedy możesz zaczynać odpowiadać. Czy wszystko jest jasne?
3: Jasne, jestem gotowy.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Ja sobie tylko wszystko tutaj przygotuję. Okej. Czy Edyta Górniak wygrała Eurowizję?
3: Tak.
0: Czy Odra jest drugą co do wielkości rzeką w Polsce?
3: Tak.
0: Czy Jasna Góra znajduje się w Częstochowie?
3: Tak.
0: Czy Poznań jest stolicą województwa śląskiego?
3: Nie.
0: Czy Konstytucja 3 maja została uchwalona w XVIII wieku?
3: Tak.
0: Czy Białowieża słynie z występowania żubrów?
3: Tak.
0: Czy Krzysztof Krawczyk śpiewał w zespole Truba Duży?
3: Tak.
0: I skończył nam się czas. Uwaga, uwaga, sprawdzamy, podliczamy, jak wygląda sytuacja. Odpowiedziałeś na 7 pytań, z czego 6 poprawnie. Więc wielkie gratulacje. No mamy tutaj już pewność, że Asia cały czas jest na prowadzeniu, ale mamy dla ciebie też nagrodę gwarantowaną, mój drogi, czyli zdobyłeś od nas zestaw kosmetyków. Wielkie gratulacje.
3: Super, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, trzymaj się, życzymy ci miłego dnia, Adamie.
3: Do usłyszenia.
0: Cześć, pa! Ale moi drodzy, to jeszcze nie koniec. Wy cały czas możecie się do naszej zabawy zgłaszać, możecie próbować pokonać Asię. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam wypełnicie specjalny formularz i kto wie, może to właśnie do was jutro po godzinie 15 zadzwonimy.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
0: A my gramy dalej. Szukamy szczęścia razem z Kamilem Bednarkiem i Messiah.

0: weź się przytul.
1: Weź się przytul, weź nie pytaj, Paweł Domagała, tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz skrót najważniejszych informacji z dnia przedstawi je Jakub Konieczkowicz.
2: Burzowy front i gwałtowne wzrosty poziomu wód. Przed tym ostrzega dziś IMGW. Alerty objęły głównie południową połowę kraju i obowiązują do końca dnia. Ostrzeżenia wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni, czytamy w komunikacie RCB. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Sprawa wypowiedzi Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii, przekazał w mediach społecznościowych prezes PiS Jarosław Kaczyński. Chodzi o sprawę, gdzie poseł Czarnek na antenie telewizji Republika miał stwierdzić m.in., że Polska powinna zmusić Unię Europejską do wstrzymania finansowania zbrojeń na Ukrainie, dopóki kraj ten nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Mają po kilkanaście lat, a już są wśród najlepszych zawodników w Polsce. Bartłomiej Krych i Kasandra Laskowska z Ostrzeszowa wrócili z Mistrzostw Polski z tytułami mistrza i wicemistrzyni Polski juniorów w darcie. Zawody rozgrywane były w Tarnowie Podgórnym, na odpoczynek jednak nie ma czasu. Już w ten weekend Bartek i Kasandra wystartują w kolejnych krajowych mistrzostwach, tym razem w darcie elektronicznym.

0: Dawid Podsiadło nie lubicie, a my was za to bardzo, ale to bardzo lubimy. I lubimy też sprawiać wam radość, dawać wam małe prezenciki, na przykład takie jak wejściówki, karnety podwójne na męskie granie. Dzisiaj już Łukasz Zduńczyk rozdał wam takowe bilety, ale moi drodzy, coś wam zdradzę. Tylko nie mówcie nikomu, że wam powiedziałam. Już jutro, po godzinie 17:00 będziecie mogli zgarnąć właśnie podwójne karnety na męskie granie. Tak, tak, to jest możliwe. Szczegóły już jutro, ale warto Radio SK2 słuchać.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
3: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
3: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
3: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje pie... Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
17: I po reklamie.

0: Ten numer znacie i bardzo go lubicie. Dodaj i zatańczy z aniołami. Tak kończymy godzinę 15. Po 16 nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity. Między innymi Sanach, Mrozu, Sylwia Grzeszczak, ale także Jarząbek, prawdę ci powie. Warto zostać z nami i warto słuchać Radio SK2.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcje na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
11: W drugiej połowie dnia w Koninie będzie ciepło, termometry pokażą 27 kresek. Słońce wyjrzy zza chmur, a ciśnienie pozostanie stabilne. Jutro też będzie słonecznie, choć z większym zachmurzeniem, a temperatura spadnie do 22 stopni. W czwartek oczekujcie prawie czystego nieba i 30 kresek. Na drogach teraz w Koninie większy ruch na spółdzielców, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z Kleczewską w stronę Alei 1 Maja. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 newsy.
12: Jest 16. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Burzowy front przechodzi dziś nad południową Polską. IMGW wydało tam ostrzeżenie przed burzami. Alerty wysłało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W prognozach do końca dnia możliwe silne opady deszczu, grad i porywy wiatru do 90 km na godzinę. Nawałnice dotarły już nad Śląsk, o czym ze szczegółami nasza reporterka Aleksandra Krochowska.
13: Straż Pożarna odnotowała do tej pory 50 zdarzeń. Największe opady z gradem przeszły nad Sosnowcem oraz Jaworznem, gdzie jest nieprzejezdna w tej chwili droga krajowa numer 79 od ulicy Kolejowej do 11 listopada. Kierowcy jadą objazdami. Ponadto w Sławkowie ewakuowano 34 osoby przebywające na obozie.
12: Centrum Województwa Śląskiego objęły alerty IMGW przed burzami trzeciego najwyższego stopnia. Wcześniej wydano je też w zachodniej części Dolnośląskiego. Przez ten region jeszcze dziś mogą przejść kolejne nawałnice. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie Grzegorza Brauna do prokuratury. Złożył go prokurator generalny. Ma to pozwolić na ogłoszenie liderowi Konfederacji Korony Polskiej zarzutów dotyczących m.in. pozbawienia wolności lekarki w Oleśnicy. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
14: Wrocławscy śledczy pięciokrotnie próbowali przesłuchać Grzegorza Brauna i ogłosić mu zarzuty. Polityk torpedował te działania, nie stawiał się na wyzwania, przedstawiał usprawiedliwienia i składał różnego rodzaju wnioski. Ostatni raz w maju pojawił się w prokuraturze, ale w trakcie ogłaszania mu zarzutów opuścił gabinet prokuratora i złożył kolejne wnioski o wyłączenie referenta oraz przekazanie sprawy do innej jednostki. Śledczy z Wrocławia przygotowali więc wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie polityka na przesłuchanie. Resztę formalności dopełnił prokurator generalny, który złożył go do Parlamentu Europejskiego.
12: Michał Skolimowski, dziękuję. Wybieracie się na urlop samolotem? Uwaga, co wnosicie na pokład? Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego wprowadza globalne przepisy dotyczące przewożenia powerbanków. Są regulacje dotyczące ilości i parametrów urządzeń. W przypadku ich niespełnienia ochrona lotniska może skonfiskować sprzęt.
0: ale dajcie spokój, po co nam telefony na wyjazdach? Po co to ładować? Po co
12: trzeba
0: to korzystać?
12: Trzeba odpocząć przecież, a to
0: oczy
12: tylko głowę
0: mogą
12: zajmuje.
0: Robić zdjęcia. No właśnie, gorzej jak jedziemy w podróż służbową. No niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, czy jedziecie samochodem, czy może jesteście w pracy albo w domu, to my wam gramy najlepsze polskie hity. Za chwilę też, za chwilę to co artyści jak Sanach, Mrozu, Sylwia Grzeszczak, no i będzie też Jarząbek. To taki nasz artysta Radia SK2. On wam powie prawdę.
1: SK2.
0: Kinga Berega, witam i zapraszam.

0: Sylwia Grzeszczak i Karuzela. Tak wam gramy w Radiu SK2, 12 minut po godzinie 16. A już teraz, jeśli jesteście ciekawi, jak odpoczywają Polacy, to Jarząbek prawdę wam o tym powie.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Sezon urlopowy w pełni, a ja sobie teraz sprawdzę, jak odpoczywają Polacy. Z najnowszego barometru Providenta wynika jedna ważna rzecz. Weekend to dla nas, Polaków, za mało. Żeby naprawdę odciąć się od pracy i zresetować głowę, potrzebujemy czasu. Aż 2/3 z nas deklaruje, że minimalny czas na regenerację to przynajmniej 6 dni. Największa grupa badanych, bo ponad 23%, celuje w przedział pomiędzy 1 a 2 tygodniami. Co ciekawe, tylko niespełna 4% twierdzi, że wystarczą im 2 dni. Wygląda więc na to, że coraz lepiej rozumiemy swoje potrzeby i wiemy, że odpoczynek nie zaczyna się w momencie zatrześnięcia drzwi biura. Jak organizujemy sobie ten czas? No, połowa z nas stawia na pełną niezależność i planuje wyjazdy na własną rękę, a co trzeci Polak zamiast leżenia na plaży wybiera aktywne zwiedzanie. Oczywiście plany potrafią popsuć pogoda albo ceny, ale i tak walczymy o swoje prawo do świętego spokoju. I co ciekawe, co szósty badany w ogóle nie potrafi określić, ile urlopu potrzebuje, żeby odpocząć. I tutaj pojawia się małe ryzyko, bo jeśli nie wiesz, ile wolnego potrzebujesz i zrobić się zaległość urlopowa, to szef na pewno chętnie zdecyduje za ciebie, żeby sam później nie miał problemów.

0: Karolina Stanisławczyk, to za nami. Zbliża się w pół do 17, w pół do 5, a to oznacza, że już teraz skrót najważniejszych informacji z dnia, które przedstawi Wam Jakub Konieczkowicz. Zapraszam.
1: Pożar biurowca w centrum Brukseli. Nie żyje kilka osób. Jak podają belgijskie media, pożar remontowanego budynku wybuchł we wtorek rano. Na miejscu miało znajdować się łącznie 200 osób. Dokładna liczba ofiar śmiertelnych nie jest jeszcze znana. Jak podaje prokuratura, w Belgii wciąż zaginionych pozostaje 6 osób. Nie ustalono również przyczyn pożaru. Ponad 300 kontroli lokali gastronomicznych, 31 mandatów na kwotę ponad 9 tysięcy złotych i 10 zakwestionowanych próbek lodów. To efekty działań zachodniopomorskiego sanepidu. Kontrole przeprowadzono na przełomie czerwca i lipca. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły higieny oraz niewłaściwego postępowania z żywnością. Pociągi nieprędko wrócą na wiadukt nad drogą krajową 52 w Kleczy Dolnej w Małopolsce. To po tym, jak ciężarówka zaklinowała się pod wiaduktem i zablokowała przejazd. Naprawa dopiero się rozpoczyna, informuje PKP PLK. Na czas prac pociągi regionalne zastąpiono komunikacją autobusową, natomiast kolej dalekobieżną skierowano na objazdy przez Oświęcim i Skawinę.

Kasia Sienkiewicz. Razem z bratem to kwiat jabłoni, ale osobno to solowa twórczość tej artystki. Były momenty. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity i grać jeszcze będziemy. Zostało nam 17 minut do godziny 18, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, bo już za chwilę Kasia Kowalska, będzie też Perfekt, a do tego dorzucam jeszcze Kult.

0: No to co? Gramy. A co u was? Dajcie znać. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Co tam u was? Co robicie? Czy może macie urlop? A może jeszcze jesteście w pracy? Dajcie znać. Czekam na wasze wiadomości. Mam bidony Radia SK2, którymi bardzo chętnie się podzielę.
1: SK2.

0: kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: I po reklamie.

0: Kult, gdy nie ma dzieci. Tak kończymy godzinę 16. Po 17 kolejne najlepsze polskie hity. Będą także nowości, o których wam opowiem już za chwilę.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
1: I po reklamie.
5: Wieczorem w Koninie temperatura wzrośnie do 26 kresek. Na niebie pojawi się sporo chmur, ale słońce również da o sobie znać. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza brak większych zawirowań pogodowych. Na drogach w Koninie teraz większy ruch na ulicy Przemysłowej, szczególnie przy skrzyżowaniu z Paderewskiego, gdzie kierowcy mogą stracić kilka minut w kierunku 5. osiedla. Zaraz w radiu SK2 Newsy, więc zostańcie z nami, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
6: Jest 17. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Tragiczny wypadek w Zachodniopomorskiem. Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka jadącego na hulajnodze elektrycznej. To w miejscowości Kowalewiczki w gminie Darłowo.
7: Doszło do zderzenia hulajnogi z nieoznakowanym radiowozem policyjnym. Użytkownik nie żyje. Tam na miejscu był prokurator, był komendant policji w Sławnie.
6: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk. Według wstępnych ustaleń policjanci biorący udział w zdarzeniu byli na służbie i wracali z czynności. Na razie nie ma decyzji o ich zatrzymaniu. Pozrywane dachy, pozalewane ulice i blisko 300 interwencji straży pożarnej. To bilans po burzach, które przeszły przez Dolny Śląsk. Najgorzej było w okolicach Jeleniej Góry i w powiecie karkonoskim. Front przeszedł także przez okolice Wałbrzycha czy Kotlinę Kłodzką. A sytuację śledzi nasz reporter Krzysztof Staszkiewicz. Powiedz, jakie są najnowsze informacje od strażaków?
8: Tylko do 15 wyjeżdżali ponad 280 razy. To najczęściej usuwanie wiatrołomów, zabezpieczanie podtopionych miejsc oraz wypompowywanie wody z zalanych posesji. W okolicy Jeleniej Góry wiatr zerwał dachy w dwóch domach i jednym budynku gospodarczym. W samej Jeleniej Górze woda zawaliła dach w zakładzie produkcyjnym. W powiatach karkonoskim, lwóweckim i kłodzkim ewakuowano kilka obozów harcerskich.
6: A przypomnę, IMGW wydał dziś ostrzeżenia przed burzami i gwałtownym wzrostem poziomu wód dla całej południowej części kraju. Ostrzeżenia obowiązują do końca dnia. Jest już na miejscu, przed nim pierwszy trening. Robert Lewandowski zostanie dziś oficjalnie zaprezentowany jako piłkarz Chicago Fire. Z tym informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak będą wyglądały te najbliższe godziny?
9: Za niespełna 30 minut Lewy weźmie udział w pierwszym treningu w klubowym ośrodku. Zajęcia będą przez kwadrans otwarte dla mediów, więc na pewno zobaczymy wiele obrazków. Potem o 20:30 Polak wspólnie z trenerem weźmie udział w konferencji prasowej, a szansa na debiut kapitana reprezentacji Polski w barwach Chicago Fire już w piątek.
6: A to w meczu z Vancouver Whitecaps.
0: 2 minuty po godzinie 17:00. To jest ten moment, kiedy wielu z was właśnie wychodzi z pracy. I to jest ta najszczęśliwsza połowa dnia. Wtorek, 17:02 na zegarkach, a my gramy kolejne najlepsze polskie hity. Na dobry początek kombi i sen się spełni. Cały czas czekam na wiadomości. Co się u was dzieje, jak wam mija dzień? Dajcie znać. Messenger Radio SK2 jest

0: Ania Wyszkoni, nie chcę cię obchodzić, tak wam gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. A ja pytałam was, co u was, co robicie? I Krzysiu się odezwał, wysłał zdjęcie i dopisał rodos działkowy. No widać, że Krzysiu sobie leży na leżaczku wśród zieleni. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Świeci słońce, tylko Krzysiu, ty czapkę załóż, żeby tam żadnego udaru słonecznego nie było. No i wy wszyscy pamiętajcie oczywiście o nawodnieniu, o czapkach na głowie. To jest ważne, szczególnie jeśli w waszej części Polski świeci słońce. A my gramy dalej. Najlepsze polskie hity, już teraz Budka Suflera i Piąty Bieg.
1: SK2.

0: Najlepsze polskie hity.
1: Czas na najnowszy numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem. Brzmi jak ballada, ale też letniaczek. Posłuchajcie.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym.

0: Demono i kochać inaczej, tak wam gramy 21 minut przed godziną 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja pytam, co robicie, co u was, jak tam wasz wakacyjny wtorek? No jak się okazuje, nie wszyscy mają tak dobrze i mają wolne. Aleksander napisał do nas, że on właśnie w pracy i Radio SK2 poprawia mu nastrój i pomaga przetrwać. No to Aleksandrze, trzymamy kciuki, żeby ten czas w pracy zleciał jak najszybciej, ale mam też wiadomość od Marty. Marta napisała, to znaczy najpierw wysłała zdjęcie, że ona jest w kuchni, w szale gotowania, a bardziej pieczenia. Słuchajcie, Marta przygotowuje właśnie jagodzianki. Myślę, że każdy z nas sobie taką jagodziankę już wyobraził, zmysły zaczęły działać i każdy teraz taką jagodziankę chciałby zjeść. No to Marta, pracy masz dużo, bo do wykarmienia trochę słuchaczy Radia SK2 plus wszyscy tutaj u nas w studiu. Poprosimy o wysyłkę.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
2: I po reklamie.

0: W Radiu SK dwa najlepsze polskie hity grają cały czas. Natalia Schroeder i Lustra to już za nami. Po godzinie 18 nie dość, że wehikuł czasu, kolejne najlepsze polskie hity to jeszcze najnowsze informacje z kraju i ze świata. Zostańcie z nami, bo warto.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
4: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Strzały w Wejherowie. Ranny w głowę mężczyzna trafił do szpitala. Jego stan jest krytyczny. Na miejscu interweniowała policja, mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
5: Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, a mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
4: Sprawę wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. 54-latek, który zaatakował w bielskim autobusie, nastolatki z Ukrainy, usłyszał zarzuty.
6: Popełnienia przestępstwa polegającego na publicznym znieważeniu łącznie trzech obywatelek Ukrainy oraz naruszeniu nietykalności cielesnej jednej z nich.
4: Mówi Łukasz Witkowski z prokuratury rejonowej w Żywcu. Sprawcy grozi do 3 lat więzienia. Przed nami pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata. Francja zmierzy się z Hiszpanią. Początek spotkania o 21:00. Drugi półfinał jutro między Anglią a Argentyną. A zostając w temacie sportu, trwa pierwszy trening Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Po 20:00 oficjalna prezentacja nowego zawodnika.
0: Ale dużo mamy tych sportowych informacji. Jeszcze ten mecz dzisiaj o 21:00.
4: Szkoda, że wszystko za oceanem, ale...
0: No tak, tak, ale słuchaj, jak się okazuje, jest taki ranking zrobiony, który pokazuje, gdzie mieszka najwięcej Polaków.
4: O proszę,
0: i powiem o tym wkrótce, nie teraz, bo
4: no
0: teraz
4: dobrze,
0: gram najlepsze polskie hity. Oskar Cyms, na dobry początek i daj mi znać. Lepszego początku godziny 18:00 nie mogliśmy sobie wymarzyć.
1: SK2.
0: Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Myslowicy, Chłopcy w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą, ja wiem, że słucha nas tutaj wielu Polaków za granicą, a ja właśnie wspominałam wam o 18, że powiem o tych miejscach, o tych krajach, gdzie mieszka najwięcej Polaków. Bo jak się okazuje, łącznie około 21 milionów mamy Polonii, czyli właśnie Polaków mieszkających za granicą. I uwaga, na miejscu pierwszym mamy Stany, 10 milionów Polaków. To jest także największe skupisko, znajduje się w aglomeracji Chicago, gdzie mieszka około 900 tysięcy osób. Prawie milion Polaków, moi drodzy. Miejsce drugie zajmuje, uwaga, uwaga, ja bym nie odgadła, myślę, że wy też nie, Brazylia, 3 miliony Polaków. No i tutaj największe skupisko znajduje się w Curitibie, gdzie mieszka około 300 tysięcy osób. Ale to jeszcze nie koniec, bo na miejscu trzecim, uwaga, uwaga, są Niemcy. Blisko 2,5 miliona Polaków, no i największe skupisko tutaj znajduje się w Berlinie, bo tam mieszka około 200 tysięcy osób. Na czwartym miejscu Wielka Brytania, piątym Francja, no i mogłabym tak jeszcze wymieniać, ale niezależnie od tego, gdzie jesteście, gdzie mieszkacie, my wam gramy najlepsze polskie hity. Właśnie, warto dodać, polskie, które brzmią idealnie. Już teraz Sylwia Grzeszczak i O nich o tobie. SK2.

0: Pektus i jeden moment, tak wam gramy w Radiu SK2, 24 minuty po 18. A już teraz...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Przenosimy się do... do pierwszej połowy lat 80., bo to właśnie wtedy powstał ten numer, a mowa o Franku Kimono i numerze King Bruce Lee Karate Mistrz. No bo jak wiecie, Franek Kimono to fikcyjne alter ego aktora Piotra Frączewskiego. Postać została stworzona jako taki przerysowany, pewien siebie, bywalec dyskotek z lat 80. No, pierwotnie piosenka miała być parodią mody na disco i sztuk walki, ale stała się naprawdę niezłym hitem, który mam wrażenie, że do dzisiaj można usłyszeć na wielu imprezach. A my wam go gramy już teraz w Radiu SK2. Franek Kimono, King Bruce Lee Karate Mistrz w Radiu SK2 już teraz.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Można śpiewać, można tuptać nóżką.

Wiktor Waligura, Dryskul, 4 pory roku, ten numer znacie doskonale, nie raz lądował na pierwszym miejscu gorącej polskiej dwudziestki. A teraz czas na nowość na naszej playliście, to Ola Kendra, która bombarduje nas nowościami, było już Bój się Boga dziewczyno, a teraz czas na numer To za mało. Tak wam gramy w Radiu SK2 już teraz.

0: Ola Kendra, to za mało? To jest nowość na antenie Radia SK2, na którą będziecie mogli głosować w propozycjach do gorącej, do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki, a takie już w najbliższy piątek po godzinie 18:00. Przypominam i zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka, a głosować możecie na sk2.pl, tam też Was odsyłam.
1: SK2 Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.

0: To jeden z tych numerów, do których można poczuć duży sentyment. Bajm, płynie w nas gorąca krew, tak gramy w Radiu SK2. Przed godziną 19 po 19 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie między innymi 1.8L, jak zapomnieć. O, mogą się przypomnieć stare dobre czasy. Szkolne?
1: Reklama.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. Muzeum Okręgowe w Koninie ma już 60 lat. A z tej okazji będziecie mogli zobaczyć te 6 dekad w jednym miejscu. Mowa o wystawie plenerowej Obiektywnie 60. Na niej znalazły się archiwalne fotografie dokumentujące działalność muzeum. Czyli konkretnie możecie liczyć na najważniejsze wydarzenia związane z placówką, zmieniające się budynki, no i oczywiście osoby. Do fotografii są dołączone opisy, tak by w pełni zrozumieć historię danych zdjęć. To pewnego rodzaju powrót do przeszłości, możliwość spojrzenia, jak jedno miejsce może się zmienić na przestrzeni lat, bo 60 lat to kawał czasu. Wystawa jest otwarta przed spichlerzem Muzeum Okręgowego w Koninie. Macie czas do końca września, by ją zobaczyć.
0: Wybiła 19, a to oznacza, że już za chwilę wspólnie pobawimy się w Nie mów tak, nie mów nie, ale zanim to nastąpi, to trochę wam pogram najlepszych polskich hitów. To jest Radio SK2, ja nazywam się Kinga Baryga i cieszę się, że mogę z wami spędzać to popołudnie, wieczór, jak wolicie. 1.8L, jak zapomnieć, to na dobry początek. Mam nadzieję, że razem będziemy śpiewać.

15 minut po godzinie 19, a my wam gramy. Dawid, Podsiadło i Na błysk. Takie hity można usłyszeć w Radiu SK2, bo to są najlepsze polskie hity, a już za chwilę wspólnie pobawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. To jest taka propozycja, z którą ja do was przychodzę. Na czym ta zabawa polega, to ja jeszcze szybciutko przypomnę. Zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli wam się uda odpowiadać poprawnie, bez używania słowa tak, nie i zdążycie w 30 sekund, no to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK2. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK2 jest dla was otwarty. Możecie zostawiać tam swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z was zadzwonię. Zanim jednak to nastąpi, to jeszcze trochę wam pogram najlepszych polskich hitów. Już teraz Mrozu i Sand & Grace, Nic do stracenia.

0: Nie dość, że przystojny, to jeszcze taki utalentowany Oskar Cyms i niech mówią, tak wam gramy w Radiu SK 2, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak, nie mów tak, nie mów nie.
0: A razem ze mną będzie bawiła się Ania. Cześć Aniu.
2: Cześć, witam.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
2: Jechałam samochodem, ale już się zatrzymałam.
0: Bardzo dobrze, czyli jesteś bezpieczna, to możemy ci teraz trochę poprzeszkadzać, tak?
2: Tak.
0: Dobra, to ja jeszcze przypomnę zasady tej zabawy. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań musisz spróbować odpowiedzieć w 30 sekund, ale co ważne, nie możesz odpowiadać ani tak, ani nie, bo zabawa nazywa się nie mów tak, nie mów nie. Do tego ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeżeli to ci się uda zrobić w te 30 sekund, no to oczywiście zgarniasz ode mnie gadżety Radia SK2. Dobrze?
2: Dobrze.
0: Zasady są jasne.
2: Tak, jasne.
0: To zaczynajmy w takim razie. Czy niebo jest niebieskie?
2: Owszem.
0: A chmury białe?
2: Zgadza się.
0: Czy słońce jest żółte?
2: Oczywiście.
0: A może czerwone?
2: Trudne pytanie.
0: A zielone?
2: Absolutnie.
0: Czy może jest niebieskie?
2: Owszem.
0: Oj, dobrze, no prawie się udało, prawie się udało, Aniu, ale tak nie do końca, tak na styk już czasu trochę zabrakło. No ale dobrze, mimo wszystko mam dla ciebie oczywiście gadżety Radia SK2, zachęci za to, że prawie się udało, bo tam naprawdę niewiele brakowało, więc bardzo ci dziękuję za udział w tej zabawie i oczywiście gadżety ci przekazuję, ale przekazuję ci też dużo pozytywnej energii, dzięki.
2: Bardzo dziękuję.
0: Trzymaj się, miłego dnia, pa.
2: Wzajemnie, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, a wy możecie również się zgłaszać do naszej zabawy, bo my bawimy się codziennie, więc jutro też taka szansa będzie. A już teraz gramy kolejne najlepsze polskie hity Marisa i Odkochaj.

0: Brian za mną, idź, tak wam gramy w Radiu SK2. To jest nowość na naszej antenie, ale to jest także numer, który czeka już na was w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Tak, tak, mamy jeszcze trochę czasu, ale już możecie na ten numer głosować albo na jakieś inne, które wam się podobają, bo w propozycjach czeka na przykład najnowszy numer od Sanach, ITP, ITD. Jest też Metzner, Kim jestem? O ten tu to ja od Zakopower i wiele, wiele innych. Zaglądajcie na sk2.pl. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka. W sumie to on wam powie, jak głosować i co robić już teraz.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Był Białystok, będzie Kraków, a na początku września Sanach zagra finał trasy stadionowej na Narodowym. Ale Zuzia nie odkłada na potem pisania piosenek. ITP ITD to jej nowy numer. Znajdziecie w naszych propozycjach na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: I po reklamie.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam. Radio SK2 zabiera was w miejsca, gdzie grają najlepsze polskie hity. Ja was z tymi najlepszymi polskimi hitami zostawiam, bo one grają aż do białego rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, słyszymy się jutro o 15.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. Kolejne koncertowe emocje czekają Konin. Tym razem program Kaczmarski Wybór autorstwa Roberta Kasprzyckiego. Artysta należy do grona najbardziej rozpoznawalnych twórców polskiej piosenki autorskiej. Jest poetą, felietonistą i koncertowym gawędziarzem. To autor piosenki Niebo do wynajęcia. Jak nazwa programu wskazuje, tym razem Robert Kasprzycki podejmie temat twórczości Jacka Kaczmarskiego. Poety, pieśniarza i jednego z najważniejszych autorów polskiej kultury współczesnej. Artysta na scenie przedstawi własne interpretacje utworów, posługując się gitarą i głosem. To ma zapewnić klimatyczne brzmienia i dużo emocji. Koncert już 23 lipca o godzinie 19 w Muzeum Okręgowym w Koninie.

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

0: Reklama.
1: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
0: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. A teraz propozycja wystawy, można zobaczyć interesujące fotografie. Mowa o wystawie fotograficznej pod tytułem Szyk i moda dawnej wsi, prezentującej tradycyjne stroje ludowe i elementy kultury materialnej regionu. Na niej można zobaczyć piękno i różnorodność polskich strojów. A kto konkretnie znajduje się na fotografiach? Na nich autorstwa Macieja Sypniewskiego i Kasjana Farbisza zobaczycie uczestników programu pod tytułem Zwykły, niezwykły projekt z większością, wśród których większość stanowią osoby głuche i niedosłyszące. Wystawa, która powstała w ramach tego projektu, obrała sobie za cel wspólne odkrywanie kultury. Tę wystawę można oglądać do 20 września w Muzeum Okręgowym w Koninie.

0: Reklama.
1: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
0: I po reklamie. SK2 Konin.

0: Reklama.
1: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
0: I po reklamie.
2: SK2. Konin.

0: Autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj z SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
0: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach
0: i przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.